się już dawno wywietrzały. Dostałem w łeb od staty, gdy broniłem przed nim mamy. Wtedy stary mnie nauczył, by nie nosić okularów. Miałem 10 przeprowadzak, krzyczałem do 10 szafek. Zapytaj sąsiadów albo zapytaj sąsiadek.

0: RMF Max.
1: Hity na Maxa.
2: Hity na Maxa.
3: Nowy rok, stary piach. Znowu jadę nad Bałtyk, bo chcę być sam. Z dala od tej Warszawy i od ich braw, co się nagle posypały jak. Chciałbym zadzwonić.

0: Jeśli spieszycie się do pracy, to my spieszymy się razem z wami i pomagamy wam dotrzeć na czas na szóstą. Lumix is self-aware. Na dzień dobry od nas we Wstawaj, nie udawaj. No, to
1: dzień dobry. Tak, i to nie jest taki zwykły dzień, bo to jest dzień urodzin RMF Max. Będzie dla was wiele atrakcji i ciekawostek na start. Ta naukowcy odkryli, co najbardziej lubią w telewizji oglądać nasze psy.
0: I co lubią najbardziej?
1: No, okazuje się, że niespecjalnie ludzi nie lubią jedzenie. Okazuje się, też nie jara je jakoś tak bardzo. Najbardziej jej interesują inne zwierzęta.
0: O, ciekawe. Tak. A ciekawe, czy na przykład koty oglądają.
1: No, na pewno, skrolują.
0: Skrolują,
1: skrolują koty,
0: to tak jak my.

0: zdradzę wam ciekawostkę, to jest po portugalsku. Paraíso, Lost Frequencies w RMF Max.
1: Mogę powiedzieć, naprawdę?
0: Naprawdę.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: To jest RMF Max, no i o tej porze, słuchajcie, jak już była ciekawostka, była fajna muza, no to jeszcze brakuje was na antenie i brakuje was w poranku RMF Max, bo bez was to się po prostu nie może wydarzyć.
0: Dajcie nam koniecznie znać, jaka praca nie śpi, a dzisiaj jest na dzień naszych urodzin, więc zróbcie sobie też taki prezent, usłyszcie się na antenie, zróbmy razem innym dzień i powiedzcie,
1: fajnie,
0: która praca nie śpi i jest z tego dumna. Serio czekamy na wasze głosówki.
1: No i najbardziej to czekamy na tych z was, z którymi jeszcze się nigdy nie słyszeliśmy, więc jak pierwszy raz się chcecie odezwać do RMF Max, no to dodajemy wam teraz otuchy, możesz się nagrać na Instagramie albo na Messengerze RMF Max. Nagraj głosówkę i daj znać, jaka praca jeszcze przed 6 nie śpi.

0: Projektu ustawy budżetowej na 2027 rok.
1: W przyszłym roku Polska będzie nadal wśród najszybciej rosnących gospodarek Unii Europejskiej. Prognozujemy dynamikę wzrostu PKB na poziomie 3%. Co bardzo istotne, ten wzrost gospodarczy w Polsce staje się wzrostem coraz bardziej zrównoważonym.
0: Poinformował minister finansów i gospodarki Andrzej Domański. Prognoza inflacji to 2,8%. Sprzęt o wartości 12 milionów złotych trafił do Wielkopolski. Ma on poprawić bezpieczeństwo placówek zdrowotnych i muzeów. Szpitale w regionie zyskały m.in. ambulansy, agregaty prądotwórcze, pompy infuzyjne oraz sprzęt do ewakuacji pacjentów. Ponadto zakupiono urządzenia do zabezpieczania muzealnych zbiorów, w tym specjalistyczne skrzynie i kontenery. Coraz większa jest skala przemocy rówieśniczej. Dzieci doświadczają jej zarówno w szkole, jak i w internecie. Problem narasta, jego konsekwencje mogą być tragiczne.
2: Nie ma dnia, żeby nie słyszeć o tym, że młodzież, uczniowie doznają różnych form przemocy rówieśniczej. Nie mówimy tu tylko o przemocy fizycznej, mówimy też o przemocy psychicznej, słownej, która odbywa się w internecie. Ten tydzień jest na początku roku szkolnego, dlatego że chcemy, żeby młodzież, szkoły, nauczyciele, ale również przede wszystkim może też rodzice zwrócili uwagę na zjawisko, które dzieje się w polskich szkołach i jest bardzo niepokojące.
0: Mówił Piotr Łojek, świętokrzyski kurator oświaty.
3: Słuchacie RMF Max.
0: Naładowany telefon, jasna odzież i odblaski. To powinna być podstawa. Sezon grzybowy w pełni, stąd polska policja apeluje do grzybiarzy o rozwagę.
4: Tej zabrakło mężczyźnie z powiatu strzeleckiego, który w niedzielny wieczór wybrał się do lasu na grzyby, gdy stracił orientację w terenie. Konieczna była pomoc służb, wskazuje Dorota Janać z opolskiej policji.
5: Mężczyzna ubrany był jedynie w bluzę. Nie miał latarki ani dodatkowej odzieży. Jedynym źródłem światła, jakim dysponował, był telefon, którego bateria była coraz bardziej rozładowana. W przypadku utraty połączenia służby straciłyby możliwość dalszego kontaktu z mężczyzną.
4: Mundurowi znaleźli mężczyznę leżącego w mchu. Okazało się, że był pijany, a na wycieczkę do lasu wybrał się rowerem.
0: Tyle nasza reporterka Ewelina Machacka. Na koniec 23. Ogólnopolski Festiwal Sztuki Reżyserskiej Interpretacje. Impreza startuje 17 października. To będzie szczególna edycja ze względu na jedną wybitną postać aktorską.
6: Zawita do nas wycinka. No, z oczywistych względów to będzie pokaz inny niż byśmy chcieli, niż byśmy sobie życzyli. Niestety bez Jana Frycza, ale no myślę, że w jakiś sposób szczególny rodzaj takiego faktycznie hołdu, pożegnania dla tego wybitnego aktora, który u Lupy zagrał aktora Teatru Narodowego. Więc wspaniała, wybitna rola. No myślę, że to będzie też duże wydarzenie na finał festiwalu. Z tego też się bardzo cieszę.
0: Tyle Michał Centkowski, dziennikarz kulturalny.
7: Raz, dwa, trzy, mówimy dzień dobry.
8: I myśleliście, mamy urodziny,
9: że nie mamy takich trąbek? Mamy, wszystko tu jest. To jest RMF Max, wstawaj, nie udawaj. Cieszymy się 22 urodzinami razem.
7: Fajnie
9: z wami.
7: Fajnie, że jesteście. Hej, dzień dobry. Get all my editing to the bed, girl.

0: to jest numer, przy którym jeszcze o tej porze, o poranku, można trochę odpocząć. Tame Impala i Loser w RMF Max. Na zegarach jest 10 minut po godzinie 6.
1: No i pytaliśmy was, jaka praca nie śpi, jest z tego dumna? My jesteśmy z was bardzo dumni. Po to jest ta antena, po to jest RMF Max, żebyśmy się rano wszyscy poznali, przybili sobie piątkę, a odezwali się do nas na przykład.
0: Kto nie śpi?
2: O 6 rano nie śpi obsługa techniczna statków powietrznych na lotnisku.
1: Oho, baczność, 100 lat, 100, 100 lat. Bo dzisiaj mamy urodziny, to też będziemy wam tak śpiewać.
0: Ale pewnie. Co dla was też, oczywiście.
3: Tak. Siema, siema, hydraulicy nie śpią, do pracy lecą.
1: To, wszystkie rury drżą.
0: Płyną na pojazd do pracy. Kto jeszcze nie śpi?
4: Dzień dobry, tu inżynier procesu. Normalnie jechałabym sobie spokojnie do pracy. Niestety dzisiaj odwrotny kierunek, awaria nocna.
0: Aha, awaria nocna. Ja myślałam, że to jest inżynier procesu urodzinowego, bo co? Bo 100 lat! Jeszcze się nauczymy na tym grać.
1: Mamy dla was najlepsze hity w tym dniu, także bawcie się z nami, nagrajcie sobie relacje na Instagramie, udostępniajcie, puścimy was dalej. No i bawimy się.
0: A chcecie to usłyszeć? Chcecie to usłyszeć?
1: Chcemy to usłyszeć.
0: Ale mamy dla was numer. Gramy Groove Coverage i Poison w RMF Max, ale to jest poranek.

0: Ta dziewczyna naprawdę potrafi zrobić poranek. To była Zalia i tylko mnie kocha. Ja słuchacie oczywiście RMF Max.
1: No to dobrze, to teraz będziemy mówić sobie. Mamy urodzinę, będziemy przypominać. I będziemy sobie mówić o miłosnych uniesieniach w centrum Warszawy. Chociaż nie do końca chcemy wam o tym mówić. No para
0: została
1: przyłapana w centrum Warszawy, no na środku ulicy po prostu, jak tam, no mówiła sobie, że się kocha po prostu.
0: No tak, no i to jest właśnie takie wstrząsające. Krąży to po internecie. Pan ich filmował, podjechał do nich i przecież tak nie wolno.
1: Tak,
0: no,
1: nie wolno, no.
0: Tak się nie powinno robić, no tam nie wolno w ogóle zawracać.
2: Ceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie paczkowane parówki i kawanosy Tarczyński. 2+1 gratis. A do środy tylko z aplikacją. Świeży filet z piersi indyka pakowany próżniowo Kraina Mięs. 19,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 3 kg na konto Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka. Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.

0: O matko, aż mam zadyszkę. Ale to jest numer Fast Boy i Music Sounds w RMF Max. Fajnie, że jesteście.
1: Siema,
0: jest
1: ekipa.
0: Pół do siódmej i...
1: Jak się bawicie? To są urodziny RMF Max, słuchajcie. I nasza zabawa o tej porze, gdzie są klucze. Także wszyscy się teraz zastanawiają. Ale to edycja urodziny. Także zaraz będziemy potrzebować fantazji, a klucze brzmią dzisiaj tak.
0: Co tu się dzieje? Gdzie te klucze są? To jest edycja urodziny, to jest edycja przyjęcie urodzinowe. Gdzie mogą być klucze? Gdzie Matełko schował dzisiaj klucze? Dajcie znać oczywiście, gdzie na Messengerze RMF Max. Dajcie znać na Instagramie RMF Max. Tak, żebyśmy wspólnie mogli świętować dzisiaj urodziny RMF Max.
1: Nagrywacie głosóweczki, słuchajcie, nie ma złych odpowiedzi. Odezwijcie się do nas, zwłaszcza jak nigdy wcześniej tego
0: koniecznie
1: nie robiliście. I rzućcie jakąś propozycją, zróbmy razem wszystkim dzień.
0: Zgłoście się przede wszystkim, jeśli nigdy nie byliście na urodzinach RMF Max. Dzisiaj jest ku temu okazja i przy okazji jest okazja, żeby znaleźć urodzinowe klucze. Gdzie są klucze? Czekamy na wasze głosówki na Instagramie i na Messengerze RMF Max. RMF Max. RMF Max. No a dzisiaj dzień jest taki, że gramy dla was hity na maksa, ale naprawdę takie na maksa, że czasami aż kręci się łezka w oku. Grupson i na szczycie wasz ulubiony w RMF Max.
1: Yeah. A już się buja człowiek.

0: Lasting i Armin van Buuren dla was w środę w RMF Max o poranku. Fajnie, że jesteście.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
0: Dzisiaj urodzinowa edycja naszej zabawy. Gdzie są klucze?
3: No i gdzie są te klucze?
0: Edycja przyjęcie urodzinowe. Waszym zadaniem było zgadnąć, gdzie Mateuko schował dzisiaj klucze. Podpowiedź, a właściwie to rozwiązanie za moment pojawi się na Instagramie RMF Max. A oto wasze propozycje.
4: Może być w piniacie.
3: Mogłyby być. Ja bym chciał na przykład piniatę.
0: Ale wcale ich tam nie było.
3: No właśnie.
0: Sprawdziliśmy.
5: Na pewno klucze znajdują się w balonie.
3: I balon leci.
6: Klucze są w opakowaniu po cukierkach.
0: O, fajne.
3: Czyli wszyscy już zjedli, tak? A my ciągle nie.
0: A my nie widzieliśmy nawet tych cukierków na oczy. Uwaga, ostatnia odpowiedź.
7: Klucze są w chipsach.
0: A, obok prawa jazdy.
3: No, bardzo chętnie, bardzo słusznie.
0: Klucze, słuchajcie, były gdzie?
3: No właśnie nie ciężko powiedzieć, bo nie ma złych odpowiedzi w tej zabawie, a tak naprawdę to były w takiej papierowej, czy może w takiej torebce foliowej po tym.
0: Jasne, no.
3: To są urodziny, tutaj się dzieje wszystko na żywo, nic nie kłamiemy.
0: Fajnie, że jesteście z RMF Max. Wędrują do was małe prezenciki urodzinowe oczywiście, no bo kiedy? Jak nie dzisiaj?
2: Możesz nas też znaleźć na Instagramie. Szukaj poranek RMF Max.
8: Reklama.
9: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
8: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
9: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
10: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od poniedziałku do środy papryka czerwona kilogram tylko 5,99, a winogrona jasne jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Nowy sezon zaczyna się na Allegro. Odkryj kolekcję Tatum, Wrangler, Ryłko i Jochnik. Kurtki, płaszcze, dżinsy, swetry, podki i kozaki. Wszystko, czego potrzebujesz na chłodniejsze dni w jednym miejscu. Allegro. Od ulubionych marek po najlepsze okazje.
15: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
17: I po reklamie.

0: To są rodziny RMF Max. To jest poranek. Wstawaj, nie udawaj.
1: No i to jest taki numer, że jak teraz możecie i nikogo tym nie obudzicie,
0: to machacie łapami.
1: To dobra? Machacie łapami i dajcie głośniej totalnie, bo robimy to dla was. Dzięki, że jesteście z RMF Max. 22 urodziny to dzisiaj, no i gramy takie hity, że kręci się łezka wokół, a przy okazji można naprawdę sobie nieźle potańczyć. Przy ekspresie do kawy, przy lodówce, albo już przy biurku, albo za kierownicą.

0: Dawid Podsiadło od samego rana wprawia w dobry nastrój w RMF Max. 4 minuty zostały do godziny 7.
1: No i nie myślcie sobie, że w takim ważnym dniu dla nas, dla wszystkich, zostawimy was bez informacji. Max. Będzie flash, sport i pogoda.
2: Reklama. Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wiktry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wiktra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wiktra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas. Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
7: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: I po reklamie.

0: Nauka i szkolnictwo wyższe. Jest zielone światło dla przyszłorocznego budżetu państwa. Rządowa akceptacja jest. Teraz projekt ustawy trafi do Sejmu. I co może szokować, będziemy mieli rekordowy deficyt. Dziura w państwowej kasie sięgnie 282 miliardów złotych. Czy w takim razie budżet mogą czekać jeszcze jakieś zmiany?
1: Są takie szanse, bo rząd opiera swoje wyliczenia o projekty ustaw, które jeszcze nie weszły w życie. To na przykład zmiany w progach podatkowych. Budżet na rok 2027 zakłada, że te projekty wejdą w życie, a tu potrzebny będzie też podpis prezydenta.
2: Podejmujemy i będziemy podejmować kolejne działania na rzecz wzmocnienia finansów państwa. Pan prezydent Nawrocki próbuje nam utrudniać nasze zadanie.
1: Mówi minister finansów Andrzej Domański.
0: Tyle Igor Skrzypek, ale pozostajemy jeszcze w temacie pieniędzy, bo energetyki mają nas kosztować więcej. Wszystko po to, by skutecznie zniechęcić nas do ich kupowania. Rząd przyjął projekt ustawy o nawet 10-krotnym podniesieniu opłaty za niezdrowe napoje. No i tak wzrośnie opłata za każdy gram cukru powyżej 5 gramów, w 100 ml takiego energetyka z 5 do 10 groszy za dodatkowy gram.
3: Opłata za zawartość w napojach kofeiny lub tauryny, czyli składników napojów energetycznych. Dzisiaj opłata za te składniki to 10 groszy i ona ma zostać podniesiona 10-krotnie, tak żeby wynosić złotówkę.
0: Tyle Krzysztof Berenda. Trójka naszych sportowców z wyjątkowym wyróżnieniem zostali uhonorowani przez społeczność włoskiej Doliny Val di Fiemme. Pieczęć Magnifica Comunità di Fiemme trafiła do Justyny Kowalczyk-Tekieli, Adama Małysza i Kamila Stocha. Małysz sięgnął po 2 złote medale Mistrzostw Świata 23 lata temu. 10 lat później Kamil Stoch zgarnął swoje pierwsze mistrzowskie złoto. W 2013 Justyna Kowalczyk-Tekieli wywalczyła srebro Mistrzostw Świata na dystansie 30 km stylem klasycznym. Z czym w takim razie kojarzy się to miejsce?
4: Val di Fiemme to są tak. Dobre wino, świetne jedzenie, oczywiście góry, wspinanie i cała reszta górska. No i cudowne widoki. Gdziekolwiek się tam gdzieś człowiek nie wyszedł, wyżej nie wystyrmał, to fantastyczne widoki. Jest tam wszystko absolutnie.
5: A mi kojarzy się przede wszystkim ze słońcem, z takimi Włochami w pigułce.
0: Mówili Justyna Kowalczyk-Tekieli i Kamil Stoch. Tymczasem mytło o włoskim słońcu, a w sklepach powiew zimy. W niektórych galeriach pojawiły się już świąteczne towary. Serio, myślicie już o Bożym Narodzeniu?
6: To syn tylko w ramach atrakcji wybrał sobie świątecznego Mikołaja. Póki co to tyle, jeżeli chodzi o nastroje świąteczne.
7: No, ja bym wolała, żeby jeszcze to lato z nami zostało. Ja już widzę, że zaczyna się robić złoto jesiennie, ale jeszcze jest taka przyjemna pogoda, jak jeszcze trochę z nami zostanie.
0: Mówili mieszkańcy Szczecina. Hiszpania świętuje kolejne zwycięstwo w piłkarskiej Lidze Narodów. W meczu grupy 3 dywizji A pokonali u siebie Chorwację 4-1. Bohaterem starcia Lamina Yamal, który zdobył 2 bramki dla gospodarzy. Murawę zamieniamy na kort. Nasz tenisista Hubert Hurkacz przegrał z Hiszpanem Alejandro Davidowiczem Fokiną 4-6, 6-7 w finale tenisowego turnieju ATP w chińskim Chengdu. Chciałbym podziękować wszystkim moim fanom, a zwłaszcza tym z Chin, którzy wspierają mnie od samego początku. Czułem płynące od was ciepło. Dziękuję wam wszystkim, mówił odbierając trofeum Davidowicz Fokina. A w Superlidze piłkarzy ręcznych dziś o 18:00 Industria Kielce podejmie Beniaminka Śląsk Wrocław. No i cóż, dziś pięknie, słonecznie w całym kraju, czyli powtórka z rozrywki i bardzo cieszymy się z takiego obrotu sprawy. 19 stopni nad morzem, 21 zobaczymy w centrum kraju, do 23, czyli najwięcej na zachodzie Polski.
8: W każdej chwili Max nadaje hit.
9: No jest tak gorąco, bo to są urodziny RMF Max, tak, więc jest. Emocje wszystko powoli sięgają zenitu, pomimo tego, że to jest dopiero sam początek dnia. I o tej porze dnia, jak zawsze z wami, Karola Kowalska.
1: Mateusz Marek.
9: I wstawaj, nie udawaj, a na zegarach jest 5:05. Max.
1: Jeszcze raz. I hity.

0: Tak jest, to są właśnie hity, hity, hity, hity Purple Disco Machine w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: I love it, hity, hity, hity. Wspaniałe to było, to teraz jeszcze tak powiedz. Zabawa, zabawa, zabawa.
0: Zabawa, zabawa, zabawa, yes! Tak jak codziennie.
3: O tej porze, słuchajcie, po siódmej jedziemy z wami do szkoły i szukamy drużyny w składzie. Uwaga, rodzic plus bąbelki albo jeden bąbelek. Ten skład jest podstawą i takim składem możecie wejść do zabawy.
0: Ale świetnie będziemy się bawić wszyscy, bo razem sprawdzamy wiedzę z podstawówy i z doświadczenia wiemy, że można się uśmiać, a my to się możemy naprawdę nieźle najść wstydu, bo to nas będziecie przepytywać.
3: Tak jest. Zgłoście się do zabawy do tablicy, proszę, wysyłając nazwę swojej porannej drużyny. Dzisiejsza kategoria to
0: historia.
3: Więc wymyślacie najfajniejsze historyczne nazwy i przysyłacie je SMS-em na 3001-3001 bez żadnych dodatkowych kosztów.
0: No i wybierzemy tą, która poruszy nasze historyczne wszystkie komórki. 3001-3001. Napisz, jak się nazywa wasza historyczna poranna drużyna i za chwilę na antenie się będziemy grillować.
3: Au.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Ale to ciągle buja. Usher, yeah.
3: Nasz urodzinowy prezent przy okazji urodzin RMF Max. 12 po 7.

3001 przyślij swoją historyczną nazwę drużyny, żeby wejść do zabawy. Do tablicy proszę. Dlaczego? Bo do zgarnięcia stówka kieszonkowego dla dzieciaków. 3001. Kiedy wspomnień nosi czar. Bez dodatkowych kosztów.

0: Ale to jest numer, ale wam robimy poranek. Sylwia Bampa on tonight, 21 minut po godzinie 7, a to jest Wstawaj, nie udawaj. Fajnie, że jesteście.
1: Tak, mamy dla was też różne ciekawostki. Słuchajcie, jest nowy hit w turystyce. Wyjazdy na weekend z grzybobraniem, z kolacją i z noclegiem. Czyli jedziesz sobie gdzieś, jesz kolację, pewnie bardzo wcześnie rano wstajesz, jeździsz na grzyby i tak sobie wypoczywasz. To teraz jest najnowszy przebój wyjazdu.
0: Robisz te zdjęcia? Fajnie. Ale jakby tak jeszcze nie trzeba było na te grzyby wychodzić, to by było najlepiej.

0: Eminem i Rihanna w pierwszej ławce w naszej maksymalnej szkole. To The Monster w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Karola i Mateuko.
3: To dlatego, że to nasza zabawa do tablicy. Proszę, jest z nami drużyna Husaria od Omleta, Adam i Ania. Cześć!
0: Cześć!
4: Dzień dobry!
3: Ale radość, ale super. My też się cieszymy, bo my będziemy przepytywani z historii. Dzisiaj będzie przepytywana Karolina, ponieważ to jest super. Jej kolej. Kochani, rozpoczynamy naszą zabawę. Do tablicy proszę.
2: Do tablicy proszę.
3: Okej, i z tego co wiem, to pytania będzie nam zadawać Ania, która się przygotowała. Aniu, bardzo proszę, głośno, wyraźnie pytanie dla Karoliny.
5: Najmłodsza królowa Polski to?
3: Jeszcze raz, bo musimy nie słyszeć. A, pierwsza królowa Polski. Pierwsza, o proszę bardzo, Karola, no i już pierwsza
0: królowa. Królowa Jadwiga.
3: Czy to prawda?
5: Dobrze.
0: Dziękuję, Ania.
3: Dobrze,
0: że to z moimi serce wali.
3: Ja bym nie wiedział, ja bym powiedział, że Bona, ale na tym polega ta zabawa. Dobrze, okej, pięknie jest. I teraz drugie pytanko.
5: Kto sprowadził ziemniaki do Polski?
0: A, dostałam wcześniej chyba podpowiedź. Królowa Bona?
5: Dobrze.
3: Uff, ale było naprawdę mocno. Ania, jesteś fantastyczna. Adam, dziękuję.
0: Słuchajcie, ta zabawa oczywiście nie jest po nic. Ta zabawa jest po to, żeby można było wygrywać kasę. Stówka, Ania, wędruje do ciebie na głupotki, na zakupy w szkolnym sklepiku, na piórniki, flamastry i inne fajne
5: super
0: rzeczy.
3: Super, wygrała Husaria od Omleta. Kategoria to historia. Dziękujemy wam za spotkanie. Super, miłego dnia. Trzymajcie
0: mega
3: się, cześć.
0: Trzymajcie się.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: A jakby ktoś chciał dołączyć, to jutro też się będziemy razem z wami bawić w RMF Max, tuż po 7.

0: bardzo ciepły, bardzo słoneczny poranek razem z Karol G w RMF Max 20 minut przed godziną 8. To jest RMF Max.
1: Natomiast mamy urodzinki i urodziny urodzinami, ale twoje życie może się dzisiaj totalnie zmienić.
0: Tak, wczoraj Julita na przykład wygrała 5000 zł i sztabkę złota o wartości 3000, a dzisiaj ty możesz sięgnąć nawet po 1 000 000 zł.
1: Właśnie, bo mamy teraz takie pieniądze do zgarnięcia także w RMF Max. Po prostu, powiedzmy to jasno, mamy 1 000 000, a jak mamy, no to przecież chętnie byśmy ci przekazali, co nie?
0: No wiadomo, no to teraz uwaga, skupiamy się, bo to jest naprawdę ważny ruch, kluczowy. Co trzeba zrobić, żeby mieć szansę na 1 000 000 i zmienić wszystko w swoim życiu? SMS-em z hasłem MAX wysyłacie wiadomość na numer 7467 za 4,92 z VAT-em albo zgłaszacie się przez rmfmax.pl.
1: Po prostu wystarczy nawet jeden SMS, ale zrób to teraz. Hasło MAX na 7467 albo zgłoś się na rmfmax.pl.
2: Reklama. Wygenerowano z AI.

ale to jest nuta. 10 minut do godziny 8 zostało. Gramy najlepsze na świecie hity na maksa przy okazji urodzin RMF Max. No i mamy taki pomysł, że jak podoba wam się na przykład ten numer, to możecie śmiało go nagrać, jak go słuchacie, i wrzucicie to na Instagram albo na Facebooka i oznaczcie RMF Max. Będziemy udostępniać. Bawmy się razem.

0: wyhamowaliśmy same najlepsze hity i to od lat i również dzisiaj w urodziny RMF Max.
1: No i lecimy w stronę godziny 8:00, za chwilę flash, sport i pogoda przepiękna, ciepła w sam raz na to, żeby korzystać z jesieni.
2: Max!
1: Zostańcie z nami do 8:00.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
6: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
4: O 8 w RMF Max to co najważniejsze, flash, sport i pogoda i oczywiście Ania Łopuszańska. Dzień dobry.
7: Dzień dobry ponownie.

0: przekazuje te informacje wtedy, kiedy jest prawdopodobieństwo naruszenia naszej przestrzeni powietrznej.
1: Dodaje wiceszef MSWiA. No to teraz dla odmiany bardzo dobra wiadomość. Kierowcy, jest szansa, że za jakiś czas tankowanie będzie was kosztować mniej. Baryłka ropy Brent jest najtańsza od 3 tygodni. Stany Zjednoczone zapowiedziały uwolnienie rezerw tego surowca, a chodzi o 40 milionów baryłek. I uwaga, złoty rośnie w siłę, inne waluty lekko w dół, euro obecnie stoi po 4,36, dolar kosztuje 3,85, frank szwajcarski 4,61, a funt brytyjski 5,09 zł. A dziś, słuchajcie, no ważna data, poza tym, że oczywiście RMF Max świętuje urodziny, no to mamy Dzień Chłopaka, gdyby komuś przypadkiem umknęło. Nie zapominamy zatem o życzeniach. Grad goli w towarzyskim starciu Jagiellonii Białystok z litewskim zespołem Suduwa Mariampol. Wynik meczu 5-0. Trener Jagi Adrian Siemieniec nie krył zadowolenia.
2: Jestem ja zadowolony z rozmiaru zwycięstwa, ze zwycięstwa, z ilości stwarzanych sytuacji, ale też z tego, że mamy 0 z tyłu. No, graliśmy tak naprawdę te 3 razy 30 minut cały czas. Dokonywaliśmy różnych zmian, rotacji.
1: Mówił po spotkaniu trener Jagiellonii Adrian Siemieniec. Piłkarska reprezentacja Polski tymczasem szykuje się do 3. meczu w Lidze Narodów. W piątek biało-czerwoni powalczą z Rumunią na PGE Narodowym. Nasz reporter Kamil Puternicki wie, gdzie teraz znajdują się nasi piłkarze.
3: Reprezentanci są skoszarowani w małej wsi Kępa w gminie Sochocin, około 70 km od Warszawy. Cisza i spokój, a przy tym znakomita baza sportowa w otoczeniu lasu, do której mam zaledwie kilkadziesiąt metrów. O 11:00 zaplanowano pierwszy trening kadry.
1: A mecz w piątek o 20:45. No i dziś znów całkiem ciepło, przede wszystkim słonecznie, bez deszczu i tak ma być przynajmniej do piątku. Od 19 stopni nad polskim morzem zobaczymy 21 stopni w centrum kraju i do 23 stopni na południowym zachodzie.
4: Od świtu do świtu.
5: Ania, bo ty wiesz najlepiej. Tak? Dzień chłopaka. Potwierdzasz?
1: Potwierdzam, Dzień Chłopaka.
5: To dobrze. No. Super, to po 8:00, słuchajcie, chłopaki i dziewczyny, zrobimy konkurs.
6: Będzie, można wygrać u nas świeżo po premierze nową grę EA Sports FC 27.
5: Ja nie mogę.
6: Dla chłopaka.
5: Takie rzeczy, tylko w RMF Max. Bądźcie z nami koniecznie, szczegóły już dosłownie za chwil. Kilka, Alan Walker i Ava Max już teraz, a na zegarach jest 5 po 8:00. Karola Kowalska.
6: Mateusz Marek.
5: A to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.

0: No i fajnie, tak z gwizdaniem. Nie każdy tak potrafi. To jest dobry numer właśnie, dlatego go gramy. Alok, RMF Max, dla was specjalnie od rana.
1: No i jest, słuchajcie, gruba afera z Arkadiuszem Milikiem i policją w roli głównej. Piłkarz jechał przez Warszawę, łamiąc przepis za przepisem. Zobaczyła to policja, włączyli koguty.
0: Oho.
1: Podjechali do niego, pogadali tak z pół minuty i puścili go wolno. Mimo, że podobno ewidentnie zasługiwał na mandat i to nawet nie jeden. Także no, taka
0: ale
1: historia teraz.
0: Kurczę, to, bo to pewnie był akurat ten jedyny raz.
1: No tak.
0: I akurat Milik trafił na radiowóz, no ej!
2: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
1: A najfajniejsze jest to, że wy teraz możecie trafić w RMF Max na naprawdę dobry numer o poranku. 1 8
0: jak zapomnieć?
1: Macie to w RMF Max 12 po 8.

0: ale z tym numerem jedzie się do pracy. 20 po 8. Ellie Oaks i Reasons, a to jest RMF Max.
1: I teraz dziewczyny, w Dzień Chłopaka, bo podkreślam, dziewczyny, możecie wygrać dla chłopaka grę EA Sports FC27. Dawniej to się nazywało po prostu FIFA. I to tę najnowszą grę i najlepszą. Jak to zrobić? Proszę bardzo.
0: Opiszcie nam swojego chłopaka, ale teraz uwaga, jak najkrócej i to tak, żebyśmy go jak najlepiej przy okazji poznali.
1: Można zmienić sobie głos, można udawać, można wpleść jakieś powiedzonko, coś takiego charakterystycznego. No wiecie, wszyscy się pośmiejemy, a ty możesz wygrać dla swojego chłopaka najnowszą grę EA Sports FC27.
0: Fajnie, fajnie. Jak? No tak jakbyś opisywała go po prostu przyjaciółce, czyli głosóweczką, tyle że nie do przyjaciółki, a do RMF Max tą głosówkę wysyłasz albo na Instagramie, albo na Messengerze RMF Max. Opisz nam swojego chłopaka jak najkrócej, ale tak, żebyśmy go jak najlepiej poznali.
1: EA Sports FC27, ta gra na dowolną konsolę do zgarnięcia już teraz w RMF Max. Max.
2: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja.
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm. Dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Co robisz w weekend?
8: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
7: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
8: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
7: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
8: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
7: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
9: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
14: Wybierz przedmiot, który pomoże Ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
15: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
16: Skoda. I po reklamie.

0: dobry nastrój, dobry humor, humor gitowa z RMF Max i Black Eyed Peas. Punktualnie o 8:30. Dzień chłopaka dzisiaj w kalendarzu.
1: Tak, i pytaliśmy was o to, jakie są te wasze chłopaki, żebyśmy mogli ich poznać. Nagrywałyście nam głosówki, a do wygrania była gra EA Sports FC27. Fajnie dostaliśmy głosówki, fajnie macie tych chłopaków i mężów, tak?
0: Tak, miło bardzo było ich poznać z waszych opisów. Jedni bardziej tacy... Piernowowaci trochę, inni mniej.
1: Tak.
0: Wszyscy są bardzo kochani, najlepsi na świecie, wiemy. No wiadomo, jak to wszystkie chłopaki.
1: Tak, ale najlepiej i najszybciej poznaliśmy tego chłopaka. Mhm.
2: On zmęczony.
0: Co to za zmęczony chłopak jest, ojejku.
1: Jak on jest taki zmęczony, to niech on sobie odpocznie i pogra w grę. I jej sports FC27 leci do latarni. I jej zmęczonego łopaka biednego.
0: Ty też możesz już teraz odpocząć, bo na pewno się napracowałaś, zgłaszając się w RMF Max. No to leci do ciebie gra, a dla wszystkich chłopaków wszystkiego najlepszego w dniu waszego święta.
1: No i Zalia, tylko mnie kochaj. Też dla chłopaków, dla dziewczyn, dla wszystkich.

0: Gramy hity na maksa, najlepszą muzę w drodze do pracy, w waszej drodze do pracy. Swedish House Mafia, 20 minut przed godziną 9, a to jest RMF Max, to jest Wstawaj, nie udawaj. No i słuchajcie, naprawdę tu się dzisiaj bardzo dużo dzieje.
1: Tak, bo są urodziny. I powiedzmy tak to szczerze, my jesteśmy naprawdę prostymi ludźmi, którzy strasznie by chcieli, żeby ktoś dzisiaj wygrał 1 000 000 złotych.
0: Naprawdę. Teraz w RMF Max można wygrać takie pieniądze, 1 000 000 złotych, i bardzo trzymamy za was kciuki. Co więcej, chcemy wam trochę pomóc i żeby to zrobić, to wszystko, co możemy teraz zrobić, to uwaga, pomnożyć wasze szanse razy 522 na urodziny RMF Max w poranku. No nie będzie chyba lepszej okazji.
1: Zgłoszenia SMS-em z hasłem Max na 7467 za 4,92 z VAT-em. Teraz tak, się wysyła.
0: Takiego bonusa jeszcze, słuchajcie, w tej zabawie nie było i powiemy to jeszcze raz. Mnożymy twoje zgłoszenie w zabawie o 1 000 000 złotych razy 522. Robimy tak, to teraz, w tym momencie.
1: Robimy wam taki wyjątkowy bonus. Niech to będzie nasz prezent urodzinowy,
0: tak
1: dobra?
0: Jest. Bierzesz telefon, wysyłasz hasło Max i jesteś w grze o 1 000 000 złotych. Jesteś w grze 522 razy szybciej niż inni.
1: Max na 7467.
2: Reklama.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
6: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
5: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
6: W końcu będę miał kieszonkowe.
5: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
7: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
8: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
9: Co robisz w weekend?
10: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
9: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
10: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
9: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
10: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
9: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
11: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
12: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
13: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
12: A gdzie tak jest?
13: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.

0: podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
4: To co, kawusi?
5: Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
3: No, tego z Media Expert.
5: No tak.
6: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach, Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: I po reklamie.

0: tej strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.

0: Livka w RMF Max robi wam poranek.
1: Wstawaj, nie udawaj. Karola i Mateuko.
2: No, tylko do dzisiaj, do 30 września można wykorzystać jeszcze zaległy urlop za rok 2025, co prawda? Bo no, tak jest właśnie w prawie, że musi być wszystko udzielone, ten urlop, do końca września kolejnego roku.
0: To najgorzej, jak ktoś ma kilka dni, które mu zostały i dzisiaj w jeden dzień musi na przykład tydzień przeżyć. Tak. Jak to się robi?
2: Ale jak tego urlopu nie weźmiecie, to oczywiście też się nic nie stanie, ale też nie wiemy, czy ktoś wam to mówił, ale nie ma żadnej nagrody od szefa, ani od nikogo dla tych, którzy go nie wykorzystali.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: A jak nie masz wolnego i chcesz mieć fajny dzień w pracy, to zostań z RMF Max. W urodziny gramy naprawdę mega nuty. Zresztą jak co dzień. Gigi D'Agostino i jego L'Amour Toujours. Gra już teraz w RMF Max. 9 przed 9. To jest RMF Max.

0: I wszyscy razem tu-tu-ru-ru. Wiem, że śpiewaliście. Dlatego gramy wam Gigi Agostino w urodziny RMF Max, oczywiście.
1: No i jak wam się podoba to, co słyszycie, możecie śmiało nagrywać relacje na Instagramie, oznaczać RMF Max, będziemy udostępniać. A o 9 u nas... Flesz i prognoza pogody to już za momencik.
2: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach. Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
10: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
11: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
12: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
13: I po reklamie.

0: Ja też dołączam. Jestem Agata.
1: What up, it's the weekend.
2: What's up, it's Sean Paul.
3: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max.
5: Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: To już 9 na zegarach w RMF Max. Czas na garść najświeższych informacji. Monika Chrycko, zapraszam na flash. PSL chce kolejnych poprawek do ustawy antyalkoholowej. Przypomnijmy, na ostatnim posiedzeniu Sejmu posłowie mieli głosować w sprawie tego projektu, ale w ostatniej chwili na wniosek PSL-u zdjęto ten punkt z porządku obrad.
8: Ludowcy podkreślają, że chcą wyłączyć z regulacji polską branżę winiarską. Tyle, że na tym etapie legislacyjnym wprowadzenie poprawek jest możliwe dopiero w Senacie, więc najpierw ustawę muszą przyjąć posłowie. Współautorka ustawy zaznacza, że projekt powinien znaleźć akceptację ludowców między innymi z jednego powodu.
9: W naszej ustawie nie ma absolutnie niczego, co uderza w branżę winiarską.
8: Deklaruje Joanna Wicha z Lewicy.
7: Tyle Kacper Wróblewski.
5: To jest RMF Max.
7: To kolejny poranek na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu z alertami rozsyłanymi przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w związku z kolejnymi atakami Rosji na Ukrainę. Alerty otrzymali mieszkańcy kilkunastu powiatów województw lubelskiego i podkarpackiego. To niedobrze, że przyzwyczajamy się do tego typu alarmów, mówi wiceszef MSWiA Wiesław Leśniakiewicz, pytany o alerty, które dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia powoli stają się codziennością.
10: Musimy jednak reagować na to, co nam przekazuje Wojsko Polskie. A Wojsko Polskie nam przekazuje te informacje wtedy, kiedy jest prawdopodobieństwo naruszenia naszej przestrzeni powietrznej.
7: Przypomina wiceszef MSWiA. W RMF Max trzymamy dla Was rękę na pulsie. Nadal trzeba się liczyć z utrudnieniami w ruchu pociągów na trasie Warszawa-Wileńska-Zielonka. W sumie odwołano 38 pociągów, a 55 było opóźnionych, poinformowały PKP PLK. Nie wiadomo, kiedy zakończą się prace po wczorajszym uszkodzeniu kabla. A szczegółowe informacje o bieżącej sytuacji w ruchu pociągów można znaleźć na portalu pasażera. Zielona historyczna trybuna na stadionie piłkarskim przy Oporowskiej we Wrocławiu przechodzi do historii. Miasto zdecydowało się poszerzyć boisko, na którym trenuje WKS Śląsk. Zniknąć ma m.in. blisko 4000 krzesełek. Zamiast na śmietnik trafią jednak

0: tańsze od 3 tygodni. Tankowanie nie stanie się od razu tańsze, ale pojawiło się światełko w tunelu.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Co dzisiaj w pogodzie? Synoptycy prognozują sporo chmur, szczególnie na północy. W Trójmieście możliwe są przelotne opady deszczu i silniejsze podmuchy wiatru. Najchłodniej w Białymstoku i Gdyni, około 20 kresek na plusie, w centrum i na zachodzie. Jak w Poznaniu czy Łodzi, termometry pokażą 22 kreski. Najcieplej ma być dzisiaj we Wrocławiu, nawet 23 stopnie. Ciśnienie w całym kraju ma się utrzymać na odpowiednio wysokim i stałym poziomie do końca dnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Weź sprawdź.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
3: Zaraz pogoda w RMF Max. Hity na
4: Ale się wszystkie chłopaki dzisiaj ustawiły. Świętują tego samego dnia, co urodziny RMF Max. Wszystkiego najlepszego.
5: Tak, suchy żart na start. Dziękuję bardzo. Dlaczego u facetów tak naprawdę nie istnieje kryzys? Kryzys wieku średniego? No bo oni przecież nigdy i tak nie dorastają.
4: O, dobrze, że to ty powiedziałeś, a nie ja. Karolina Kowalska.
5: Mateusz Marek.
4: Zostańcie z nami koniecznie. To są urodziny RMF Max. Gramy najlepiej na świecie. To Sombach. 5 po 9. It's

Ring My Bell i Ajczy, wersja z matą w RMF Max. Otwieramy Byle do Obiadu, najlepszy program do słuchania w pracy. Dawid Miązek, dzień dobry. Cóż to będzie za piękny dzień dzisiaj? Inaugurujemy nowe studio RMF Max. To po 12, o tym sobie jeszcze powiemy. No i może też kaskę rozdamy, na przykład 1 000 000 złotych, a czemu nie? To o tym też jeszcze powiem. A na razie nie ma gadania, tylko gramy. Gramy numer, po którym od razu będzie wam się chciało. Co będzie wam się chciało? Wszystko. Fort Minor, Remember the Name. RMF Max.

Don't Start Now i Dua Lipa w RMF Max. No jeżeli chodzi o mężczyzn, facetów, chłopaków, to dzisiaj nie ma lipy. Dzisiaj wszyscy chłopacy są zwycięzcami. Kim jesteś? Jesteś zwycięzcą. Bo dzisiaj jest Dzień Chłopaka. No, pozdrowionka dla wszystkich przedstawicieli płci pięknej inaczej. Chłopaki, dzisiaj trzymamy się razem, żółwik, wiadomo. No a pytanie dnia do pracy dzisiaj takie mniej związane z pracą, bardziej właśnie z chłopakami, z fajnymi chłopakami. Słuchajcie, po prostu pozdrówcie najfajniejszego chłopaka ze swojej pracy, ze swojej szkoły, może być ze swojego osiedla. No po prostu najfajniejszy chłopak. Nie, że tam od razu najprzystojniejszy, chociaż też może być, jak tam wolicie. Ale najfajniejszy gość, najfajniejszy facet. 3001 piszcie albo nagrywajcie się na Messengerka. My to będziemy wypuszczać na antenie Messenger RMF Max oczywiście. I pozdrawiajcie śmiało. A z nami w RMF Max Marlon Hofstadt. I like.

0: Sunflower, Post Malone i Swae Lee. Tak, gramy w ostatni dzień września w RMF Max. Wrzesień pogodowo nas żegna bardzo przyjemnie. Zaraz zresztą będzie więcej o pogodzie w prognozie, ale słuchajcie, pogodą to się nie ma co aż tak bardzo przejmować, bo przecież pogodę to sobie możecie zmienić. Jak? No tak, że dzisiaj jesteście w Polsce, a jutro jesteście na przykład na jakichś Malediwach. Że co, że taki urlop na Malediwach dla całej rodzinki to są grube tysiące? No to prawda, no ale przecież jak zgarniecie milion w RMF Max w złotej kumulacji, to możecie sobie przez najbliższy rok latać co miesiąc na Malediwy i tak wam jeszcze sporo zostanie. Albo znajdziecie jakiś inny sposób na wydanie tej kasy. Myślę, że milion się nie zmarnuje w naszych rękach. A jak po te pieniądze sięgnąć? W bardzo prosty sposób. Ty wysyłasz SMS-a do nas z hasłem Max pod numer 7467 za 4,92 albo wbijasz na naszą stronę rmfmax.pl i tam dołączasz. A jeśli oddzwonimy, no to na dzień dobry masz 5000 zł, a może być nawet milion złotych. Wymarzone wakacje, wymarzone auto, a może wymarzony domek za miastem. Nie pytamy, na co wydasz ten milion, my po prostu wypłacimy. Hasło Max, ślij jak najszybciej pod 7467 albo wbijaj na rmfmax.pl. Max.
1: Reklama. Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
2: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
5: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl. A potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
9: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
8: No dobrze, a taki fajny prezent?
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
9: Na mediaexpert.pl.
10: Włączamy niskie ceny.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
12: I po reklamie.

0: Hity na maksa.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Co dzisiaj w pogodzie? Synoptycy prognozują sporo chmur, szczególnie na północy. W Trójmieście możliwe są przelotne opady deszczu i silniejsze podmuchy wiatru. Najchłodniej w Białymstoku i Gdyni, około 20 kresek na plusie, w centrum i na zachodzie. Jak w Poznaniu czy Łodzi, termometry pokażą 22 kreski. Najcieplej ma być dzisiaj we Wrocławiu, nawet 23 stopnie. Ciśnienie w całym kraju ma się utrzymać na odpowiednio wysokim i stałym poziomie do końca dnia.
2: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Weź sprawdź.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
0: Zaraz pogoda w RMF Max. RMF Max.
1: RMF Max.
0: RMF Max. Już.

0: Sezon, to jest Dawid Podsiadło w RMF Max. Zbliżamy się do 10, więc z takiego pogranicza poranka i przedpołudnia wchodzimy już w porę mocno przedpołudniową, ale po południu to się u nas dopiero będzie działo, słuchajcie, bo dzisiaj punktualnie o 12 inaugurujemy nowe studio RMF Max i z okazji otwarcia nowego studia z bajerami, słuchajcie, z całą techniką, nawet z żywymi roślinkami na ścianie, takie rzeczy mamy, to będziemy mieć, słuchajcie, mnóstwo gości. Jeremi Sikorski na przykład wpadnie ze swoim premierowym singlem, tak. Będzie ekipa Gen Z i Baza, będzie Nita, będzie Przona i jeszcze wszystkich przecież nie będę zdradzał. Ale naprawdę sporo ludzi się dzisiaj po 12 przewinie przez nasze nowe studio, także bądźcie z nami po południu koniecznie. I teraz też, bo teraz nowość w RMF Max, Karol G, Jedline i Rysowski, Baby Wow. A za chwilę wreszcie pogoda.
1: To jest nowość RMF.

0: rana. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
4: Dobrze.
3: 15 zł.
4: Lepiej.
3: 20 zł.
4: Najlepiej. Na Orlenie?
3: Ciepło.
4: Z kuponami?
3: Cieplej.
4: W Orlen witaj.
5: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
6: Nerdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
7: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
8: I po reklamie.
9: Jestem Radek, a to moja ekipa.
10: Ja też dołączam, jestem Aneta.
11: Cześć.

0: studio RMF Max, 10 na zegarach, to oznacza najświeższy flash i prognozę pogody. Monika Chrycko, zapraszamy. Flash o 10 zaczynamy od awarii rządowych stron internetowych w domenie gov.pl. Co to oznacza dla obywateli?
1: To obywatele i firmy nie mogą składać niektórych dokumentów przez sieć. Resort cyfryzacji tłumaczy to wszystko usterką, a nie jakimkolwiek cyberatakiem. No ale szykujmy się na to, że dzisiaj państwowe serwisy będą przeciążone. Dłuższymi chwilami mogą nie działać. Wszystko także dlatego, że dzisiaj przedsiębiorcy mają ostatni dzień na obowiązkowe zakładanie internetowych skrzynek e-doręczeń, czyli do elektronicznej komunikacji z urzędami.
0: Informacje w tej sprawie zebrał Krzysztof Berenda.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Właśnie teraz na drodze ekspresowej S7 niedaleko warmińsko-mazurskiej Ostródy służby rozpoczynają ćwiczenia Zator. Kierowcy jadący z Gdańska w kierunku Warszawy muszą się liczyć ze sporymi utrudnieniami.
3: Scenariusz ćwiczeń zakłada, że na wysokości miejscowości Grabin koło Ostródy drogę zablokuje ciężarówka. Dwa pasy w kierunku Warszawy będą nieprzejezdne. Zrobi się duży korek. Policjanci w tym miejscu będą kierowali na objazd. Gdy utrudnienia potrwają do 15.
0: Tyle Piotr Bułakowski. Jest decyzja sądu w sprawie 13-latka, który planował zamach w szkole podstawowej w miejscowości Książki w powiecie wążeskim. Chłopiec trafił do ośrodka szkolno-wychowawczego. Do czasu wyznaczenia konkretnej placówki nastolatek będzie przebywał w policyjnej izbie dziecka maksymalnie przez 5 dni. Przypomnijmy, w poniedziałkowy poranek 13-latek został zatrzymany w domu. W jego plecaku znaleziono bagnet. Podczas przesłuchania chłopak przyznał się do planów zamachu. Wielkopolskie szpitale będą lepiej przygotowane na sytuacje kryzysowe. Marszałek województwa Marek Woźniak podpisał umowę na zakup sprzętu wartego 12 milionów złotych z programu Ochrona Ludności i Obrona Cywilna.
4: Duże wsparcie trafi m.in. do Konina. Wojewódzki Szpital Zespolony otrzyma agregaty prądotwórcze, pompy infuzyjne, nosze ewakuacyjne i aparat do znieczulania. Z kolei Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego wzbogaci się o

0: sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Przed nami środa, która w wielu regionach kraju zapowiada się spokojnie i dość pogodnie. Dominować będzie zachmurzenie małe lub umiarkowane, a na południowym wschodzie Polski miejscami możemy spodziewać się nawet całkowicie bezchmurnego nieba. Temperatura będzie dość zróżnicowana w zależności od regionu. Najchłodniej zapowiada się na północnym wschodzie kraju oraz na obszarach podgórskich Karpat. Tam temperatura maksymalna wyniesie około 17 stopni. W centrum termometry pokażą około 20 kreski.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Sprawdzisz?
3: Sprawdź!
2: Sprawdź!
3: Pogoda w RMF Max.
4: To jest RMF Max i to jest już godzina 10:00, byle do obiadu najlepszy program do słuchania w pracy. Na pewno wszystkie dziewczyny pamiętają, na pewno wszystkie panie pamiętają o dniu chłopaka dzisiaj. Nie muszę przypominać, prawda? Nie muszę, no. Jeszcze jest czas, żeby ogarnąć prezent, ale też warto mieć z tyłu głowy, że faceci niekoniecznie lubią skarpetki czy tam krem do golenia. Można się wykazać w inny sposób. Niematerialnie bym powiedział i też się facet ucieszy. Ale dobra, już więcej podpowiadać nie będę. Temper Cities is self-aware. Dawid Miązek, zapraszam.

Dźwięki, które niosą nas przez przedpołudnie. Fastboy i Music Sound CF RMF Max. Nie to, żeby tutaj jakieś tempo szczególnie wolne było, ale teraz sobie przyspieszymy i polecimy klasykiem, już spokojnie można powiedzieć, bo od premiery minęły 22 lata, aż trudno mi w to uwierzyć. Dla każdego milenialsa to jest numer, który się rozpoznaje po pierwszej nutce. Zresztą co ja będę gadał, po prostu włączę intro. O! I już wiadomo, że Eric Prydz, i już wiadomo, że Call on Me w RMF Max, i już staje przed oczami ten aerobik i staje... Przed oczami staje widok tych tańczących dziewczyn. Dawajcie tam nóżkę, dawajcie bioderka, lecimy, Call on Me.

Tame Impala i Loser w RMF Max. I znowu to nie jest o chłopakach dzisiaj, bo dzisiaj wszystkie chłopaki są zwycięzcami. Dzisiaj jest Dzień Chłopaka. Ja patrzę na pozdrowienia, które przysyłacie dla najfajniejszych chłopaków z waszej pracy, z waszej paczki, z waszej szkoły, z waszego osiedla. Tutaj pozdrowienia dla Patryka, który jest starostą naszej grupy na studiach. Bez niego już dawno by nas powyrzucali z tych studiów, bo nic by nie było ogarnięte. To była Oliwia. Marta pozdrawia swojego najukochańszego chłopaka już od 14 lat, czyli swojego męża Damiana, i Marta napisała, że akurat w Dzień Chłopaka wypada im rocznica ślubu. A no to podwójne gratulacje w takim razie. No i tu jeszcze SMS, słuchajcie, od Kasi. Kasia pozdrawia Marcina ze swojej pracy, któremu wysyłałam już wszystkie możliwe sygnały, a on dalej się nic nie domyśla. No Marcin, weźże wreszcie się domyśl. Ale powiem ci, Kasia, my jesteśmy słabi w domyślaniu się, także im mniej się musimy domyślać, tym jest nam łatwiej. Taka rada ode mnie. Pozdrawiacie chłopaków ze swojej pracy i nie tylko. 3001 albo Messenger RMF Max. Głosówki też można nagrywać. Swedish House Mafia, tymczasem z nami Wait So Long.

0: do raju, bo po portugalsku paraíso to raj. Lost Frequencies i Marie Froesch ze swoim zmysłowym głosem nas zabrali.
1: Słuchajcie, ostatni dzień września, niektórzy mają dzisiaj taki nerwowy odruch zaglądania na konto. Wpadła już ta wypłata, czy nie wpadła? No, znamy to, wiadomo jak to jest. A najgorsze, że jeszcze, jak już wpadnie wypłata, nie? Jeszcze się nie zdąży na dobre rozgościć na koncie, to już pach, rata kredytu, pach, rachunki, pach, zakupy, a potem przychodzi najgorsze, tankowanie. No i nie ma co zbierać. No to co wy na to, żeby przywitać na swoim koncie dużo większą kasę, która zostanie tam na dużo dłużej i pozwoli spełnić kilka marzeń? No taki 1 000 000 złotych na przykład. Dzisiaj, po południu, mamy 2 finały i podwójna szansa na 1 000 000, a zgłaszasz się tylko raz. I co więcej, jak się teraz zgłosisz, to dajemy ci dużo, dużo, dużo więcej szans. Konkretnie 300 razy mnożymy wszystkie zgłoszenia. I te SMS-owe pod 7467, hasło max wysłane za 4,92 i te zgłoszenia z naszej strony www.rmfmax.pl. Ale uwaga, bonus 300 razy tylko przez najbliższych 10 minut, więc nie czekaj, tylko teraz wchodź do gry i powiedziałbym, zrób miejsce na koncie dla 1 000 000 złotych, ale tam się miejsce zawsze znajdzie. rmfmax.pl albo 7467, hasło max. Tylko 10 minut rundy bonusowej.
2: Reklama.
3: Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max.
4: Nawet 1 000 000 złotych.
3: 1 000 000. Złota akumulacja teraz także w RMF Max.
5: Graj o 1 000 000.
3: Wyślij SMS z hasłem Max na nowy numer 7467, koszt 4,92 z VAT, lub wejdź przez rmfmax.pl.
5: Ten 1 000 000 może być twój.
3: Ślij Max na 7467.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Nowy rok akademicki na wypasie?
8: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
9: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. 2 szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
14: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
15: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
16: I zrobiła nam super pokój.
17: Mamo, dzięki!
18: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
19: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
20: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
19: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie 2. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
21: W te 5 lat, pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
22: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
23: I po reklamie.
24: Monika?
25: I jeszcze ja, Madzia!
26: Hey, it's Teddy Swims!
27: Hey, yo, this is Eminem!
28: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
29: RMF Max.
30: Hity na maksa!
31: Hity na maksa!

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Przed nami środa, która w wielu regionach kraju zapowiada się spokojnie i dość pogodnie. Dominować będzie zachmurzenie małe lub umiarkowane, a na południowym wschodzie Polski miejscami możemy spodziewać się nawet całkowicie bezchmurnego nieba. Temperatura będzie dość zróżnicowana w zależności od regionu. Najchłodniej zapowiada się na północnym wschodzie kraju oraz na obszarach podgórskich Karpat. Tam temperatura maksymalna wyniesie około 17 stopni. W centrum termometry pokażą około 20 kreski.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Sprawdzisz?
3: Sprawdź.
2: Sprawdź.
3: Pogoda w RMF Max.
2: RMF Max.

Eminem z numerem Houdini w RMF Max. Eminem, który ostatnio mocno zawiódł swoich fanów, a właściwie też wszystkich sneakersiarzy, fanów sportowego obuwia. Otóż miały w 2027 roku trafić unikatowe buty sneakersy spod marki Air Jordan, stworzone przez Eminema. Po 20 latach powrót, no bo przy okazji albumu Encore też wyszły sneakersy Eminema, które dzisiaj osiągają jakieś zawrotne sumy na internetowych aukcjach. No właśnie, miały wyjść w 2027 te buty, ale nie wyjdą. Dlaczego? Nie wiadomo. Menadżer Eminema powiedział po prostu, że nie będzie, koniec, kropka i tyle. No to nie wiem, Eminem, może na pocieszenie dla fanów, jak nie buty, to chociaż skarpetki. Też by się pewnie sprzedały i też by ludzie stali w kolejkach. Za chwileczkę 11 w RMF Max, a przed 11 Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: A cappuccino też za piątkę?
7: Też.
6: A flat white?
7: Też.
6: A
7: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
8: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
9: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
10: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
11: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
12: Hot doga poproszę.
11: Nie każdy ogląda w pracy. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
13: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
14: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
15: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
16: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
17: I po reklamie.

0: Hit na maksa.
1: Przed południem w RMF Max Flash i najświeższa prognoza pogody. Monika Chrycko, zapraszam. Minęła 11. Z okazji przypadającego dziś Dnia Chłopaka Krajowy Rejestr Długów przyjrzał się najmłodszym dłużnikom w swojej bazie. Połowa zadłużonych osób widniejących w KRD w wieku 14-18 lat to chłopcy. W ostatnim roku ich liczba wzrosła o 88%, a przeciętne zadłużenie wynosi około 756 zł.
2: Nastoletni dług rzadko jest wysoki, ale ma dobrą pamięć. Zaległość sprzed lat może wciąż figurować w rejestrze, gdy młody człowiek po raz pierwszy podpisuje umowę na telefon, internet albo stara się o pożyczkę.
1: Tłumaczył Adam Łącki, prezes Krajowego Rejestru Długów.
3: To jest RMF Max.
1: Śląska Straż Graniczna rozbiła rosyjski gang zajmujący się legalizacją pobytu cudzoziemców pochodzących z Rosji oraz innych krajów dawnego bloku wschodniego. W tym celu zakładali fikcyjne spółki. W sprawie pojawia się też między innymi wątek prania brudnych pieniędzy. W sumie zatrzymano 11 osób. Na lotnisku w Balicach wmurowano kamień węgielny pod rozbudowę terminalu pasażerskiego. Nowa część, oznaczona jako T6, ma zostać oddana do użytku w połowie 2029 roku. Inwestycja powoli zwiększyć przepustowość portu do 20 milionów pasażerów rocznie. Cała rozbudowa lotniska ma się zakończyć do 2032 roku. Cyberbezpieczeństwo i ochrona przed hakerami to dziś jedno z największych wyzwań uczelni przed startem nowego roku akademickiego. Zagrożenie jest realne, o czym kilka miesięcy temu przekonał się Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, gdzie doszło do poważnej awarii wewnętrznej sieci.
4: Tu już powiedziałabym zegar bije, bo w kwietniu 2027 roku powinniśmy spełnić wszystkie wymogi, które będą się wiązały ze statutem tak zwanego podmiotu ważnego. To będą 24-godzinne całodobowe dyżury zapewniające bezpieczeństwo w sieci. W kwietniu tego roku mieliśmy do czynienia z dosyć poważną awarią. Jej naprawa, stawianie systemu trwało dosyć długo. W tej chwili cały czas jeszcze działa zespół do spraw cyberbezpieczeństwa.
1: Mówiła rektorka UAM-u Bogumiła Kaniewska. Być może pierwszy na świecie taki zabieg wykonali lekarze ze Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie. Zatamowali oni krwawienie w mózgu kobiety, która była w bliźniaczej ciąży. Cała operacja była ogromnym wyzwaniem, bo trzeba było zadbać nie tylko o zdrowie mamy, ale też o bezpieczeństwo dwojga nienarodzonych dzieci.
5: Kiedy wszystko to się zaczęło, bardzo bałam się o swoje dzieci, o Mile i Maxa. Miałam duże problemy z mową, z czytaniem i czułam się bardzo zdezorientowana, ale od początku wiedziałam, że jestem też w dobrych rękach. Nie mogę po prostu powiedzieć więcej niż dziękuję wszystkim ludziom, którzy tutaj przy mnie byli.
1: Mówiła mama bliźniaków Olga Bratkowska.
3: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Zachmurzenie małe i umiarkowane, a na południowym wschodzie Polski miejscami możemy spodziewać się nawet całkowicie bezchmurnego nieba, tak zapowiada się środa. Jeśli chodzi o temperaturę, widać wyraźną różnicę między poszczególnymi częściami kraju. Mieszkańcy zachodniej Polski mogą liczyć na wartości sięgające 24 stopni, podczas gdy na północnym wschodzie w rejonach podgórskich będzie o kilka stopni chłodniej. W centrum wartości będą pośrednie i wyniosą około 20 stopni.

Prima Ballerina, to jest Margaret w RMF Max, a tutaj informacja, której, no, przyznam szczerze, kiedyś bym się nie spodziewał, że taką przekażę na radiowej antenie. Otóż, słuchajcie, coraz rzadziej Polacy sięgają po alkohol, tak wynika z najnowszego badania Eurostatu, ale to, że jest tam trend spadkowy, to wiemy, natomiast Polska odnotowuje jeden z największych w Unii Europejskiej spadków spożycia alkoholu. Tylko 0,5% Polaków codziennie spożywa napój z procentami, a dla porównania średnia unijna to jest 5%. Najwięcej wśród nas jest pijących sporadycznie, 44%, a co trzeci Polak jest całkowitym abstynentem. Kiedyś nie do pomyślenia, dzisiaj norma. Chociaż powiem wam, że ja z Excelem oczywiście tutaj ze statystykami nie chcę dyskutować, ale po porannych zakupach, które widzę w swojej żabce pod blokiem, to nie widzę tego trendu spadkowego. Ale to może taka dzielnica. One Direction z nami. One Way or Another.

0: Kygo i Max Magnon, a to jest RMF Max. Kto dzisiaj obchodzi urodziny? Oczywiście RMF Max 22, jakby ktoś pytał z tej okazji. Otwieramy nowe wypasione studio z tej okazji. Dzisiaj będziemy mieć mnóstwo gości, ale z tej okazji chętnie też byśmy po południu rozdali 1 000 000 złotych. Bo to tak działa, że my świętujemy, ale wy zgarniacie prezenty. I to taki jeden gruby prezent, 1 000 000 złotych w złotej kumulacji. No to żeby poszło trochę łatwiej, żeby wam ułatwić sięgnięcie po ten okrąglutki milion, to na 22 urodziny RMF Max ja mam dla was bonus 622 razy przez najbliższych 10 minut. Mnożymy wszystkie wasze SMS-y, które do nas przyślecie. SMS-y oczywiście pod 7467 wysłane z hasłem Max za 4,92. Każdy jeden taki SMS to nie jest jedna szansa, tylko to są 622 szanse na finał. A w tym finale, jak się znajdziecie, 5 000 złotych jest na dzień dobry, a później może być tylko więcej. Może nawet 1 000 000 złotych na spełnienie waszych najskrytszych marzeń. rmfmax.pl albo 7467. Wchodźcie już teraz, bo tylko 10 minut rundy bonusowej. RMF Max.
1: Reklama.
2: Mamy to. Złota kumulacja. Teraz także w RMF Max. Do wygrania nawet 1 000 000 złotych. Milion. Graj o milion. Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467. Koszt 4,92 z VAT. Lub wejdź przez rmfmax.pl. Ten milion może być twój. Ślij MAX na 7467.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowit. Festiwal wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. W ten wtorek i środę tylko z kartą Moja Biedronka. Wszystkie paczkowane wędliny Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego boczek wędzony i wędzony parzony Kraina Wędlin gwarancja smaku 18,90 za kilogram. Limit dzienny 3 kg na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
7: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
8: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 000 złotych. Crédit Agricole.
9: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
10: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
11: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
10: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
11: Ascorvita Max?
10: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
12: Zdrowi.
13: I po reklamie.

Tonight i Sylwa Bampa, słuchacie RMF Max. A czy są tu z nami kociarze? Halo, halo. Na pewno są, bo kociarze są wszędzie. Ja sam zresztą jestem kociarzem. No ale słuchajcie, do rzeczy. Naukowcy przeprowadzili bardzo ważne z punktu widzenia właściciela, każdego właściciela kota, badania. Otóż jak kot reaguje na nasz wyjazd? Czy koty tęsknią? Czy może są wkurzone? Bo przecież każdy posiadacz kota wie, że jak wracamy, to no, kot potrafi być taki obrażony, nie podchodzić do nas w ogóle. No więc odpowiedź na pierwsze pytanie brzmi: tak, kot tęskni. Kotom brakuje swoich właścicieli, jak wyjeżdżają na urlop. Natomiast jeżeli chodzi o to niepodchodzenie, to nie, że koty są obrażone na nas, tylko one tak po prostu reagują na inne zapachy, które przywozimy z wakacji. A na przykład zapachu soli morskiej koty bardzo nie lubią. Znaczy ja od początku wiedziałem, że to jest naciągane, bo jakoś dziwnie zawsze przestaje się kot obrażać, jak się puszka otwiera. Somber w RMF Max.

0: przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
1: No ja. Właśnie otwieram firmę.
0: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
1: To tak się da?
0: No ba.
2: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkob.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
3: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
6: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
7: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
8: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
9: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
10: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
11: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
10: Pytał Pan, czego sobie życzę?
12: Życzę sobie...

0: www.aflofarmacja.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
0: I po reklamie.
3: Grzegorz,
4: Asia, Martyna,
5: Lady Gaga,
6: z tej strony modelki
7: Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
8: Hity na maksa.
9: Hity na maksa.
10: Lubisz się bujać? No to mamy coś z

0: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Zachmurzenie małe i umiarkowane, a na południowym wschodzie Polski miejscami możemy spodziewać się nawet całkowicie bezchmurnego nieba, tak zapowiada się środa. Jeśli chodzi o temperaturę, widać wyraźną różnicę między poszczególnymi częściami kraju. Mieszkańcy zachodniej Polski mogą liczyć na wartości sięgające 24 stopni, podczas gdy na północnym wschodzie w rejonach podgórskich będzie o kilka stopni chłodniej. W centrum wartości będą pośrednie i wyniosą około 20 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
3: Będzie ładnie?
0: Za chwilę pogoda w RMF Max.

złamane serce jest okej. I to jest Daria Zawiało w RMF Max. Darii nie będzie, ale mnóstwo fantastycznych gości już po 12 do nas zawita na premierę nowego studia. Będzie m.in. ekipa Genzy, ekipa Bazy, Jeremi Sikorski, Keira, Pszona i wielu, wielu innych. To są ostatnie minuty nadawania ze starego studia. Po 12 Irek Jakubek z Aśką Mełz przywitają was już z nowego, błyszczącego, dosłownie pachnącego nowością studia RMF Max. Ja dziękuję, słyszymy się jutro, no też już z nowego. Dawid Piązek, trzymajcie się, cześć!

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4490.

0: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phoenix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phoenix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phoenix Ból Uszu Max?
2: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phoenix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego, w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy, zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: I po reklamie.

0: W samo południe w RMF Max Flash i najświeższa prognoza pogody. Monika Chrycko, zapraszam. Na początek niepokojąca informacja ekonomiczna. GUS podał najnowsze dane o inflacji. Wynika z nich, że wskaźnik wyraźnie wzrósł z poziomu 3,4% przed miesiącem do 4% we wrześniu. Powodem, o którym informowali wcześniej ekonomiści, są głównie wzrosty cen paliw. Polska jest gotowa, by podjąć wyzwanie, jakim jest organizacja Igrzysk Olimpijskich w 2040 lub 2044 roku, mówi w RMF Max Jakub Rutnicki, minister sportu i turystyki. Zanim to jednak nastąpi, konieczne są porządki w PKOL-u.
1: Mamy go cały czas bardzo mocno na agendzie. Chcemy to móc zrealizować w przyszłości, żeby móc realizować największą imprezę sportową w historii, Igrzyska Olimpijskie. Tu musi być współdziałanie polskiego rządu, samorządu i Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Teraz na pewno to jest czas na to, aby Polski Komitet powstał z tych ruin, które zafundował im Piesiewicz.
0: Z ministrem Rutnickim rozmawiał nasz reporter Kamil Puternicki.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Zarzut pozbawienia wolności obywatelki Słowacji usłyszało 4 mężczyzn, 2 obywateli Ukrainy i 2 obywateli Słowacji, zatrzymanych przez warszawskich policjantów. Na wniosek prokuratury cała czwórka trafiła do aresztu.
3: Przetrzymywali kobietę, która przyjechała ze Słowacji najpierw na Ukrainę, a potem do Polski, by tu znaleźć pracę. Zatrzymała się w jednym ze stołecznych hoteli. Tam poznała grupę mężczyzn, którzy wbrew jej woli zaczęli ją przetrzymywać. To trwało ponad tydzień. Na szczęście kobiecie udało się zaalarmować matkę, która zgłosiła się do słowackiej policji, a ta przekierowała sprawę do Polski. Najmłodszy z zatrzymanych ma 33, a najstarszy 52 lata. Grozi im do 10 lat więzienia, a na razie trafili do aresztu na 3 miesiące.
0: O czym informował Michał Dobrołowicz. Świętokrzyskie ma powód do zadowolenia, bo do budżetu wpadło ponad 19,5 miliona złotych z rezerwy subwencji Ministerstwa Infrastruktury. Pieniądze przeznaczone głównie na przebudowę dróg lokalnych i remonty mostów. Kasa trafi do 14 samorządów.
4: Otrzymaliśmy informację, że zostały przydzielone środki na województwo w wysokości 20 milionów. Jest to przeznaczone na nasze drogi wojewódzkie, powiatowe, gminne, w zasadzie na obiekty drogowe, inżynieryjne, czyli mosty, wiadukty. Te mosty, które wymagały przebudowy, szczególnie gdzie były ograniczone te drogi tymi mostami, chodzi o przejazdy, tonażowe będą zbudowane od nowa lub wyremontowane.
0: Informował Józef Bryk, wojewoda świętokrzyski. To ostatni dzień wakacji dla studentów, od jutra powroty na uczelnie. Żacy podchodzą do nowego roku akademickiego z należytym spokojem.
5: Powoli trzeba się zacząć nastawiać.
6: Ale jest coś, co trzeba faktycznie przygotować przed rozpoczęciem roku?
5: Nie wiem, siebie. Najlepiej siebie.
6: To znaczy?
5: Pozytywne nastawienie oczywiście. Uśmiech i tyle.
0: Ze studentami Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego rozmawiał Stanisław Pawłowski.
2: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Środa przyniesie w Polsce dość spokojną i w wielu miejscach pogodną aurę. Na niebie dominować będzie małe lub umiarkowane zachmurzenie, a południowo-wschodnia część kraju może miejscami cieszyć się całkowicie bezchmurnym niebem. Pogoda będzie raczej zróżnicowana regionalnie. Różnice zobaczymy również

Dzisiaj świętujemy urodziny RMF Max. Bądźcie koniecznie blisko radia, śledźcie nasze sociale. No i bawimy się dzisiaj razem. Asia Meus, dzień dobry, a na początek tego południa Temper City i Self Aware już gra w głośnikach.

0: Wyjątkowa środa dzisiaj w kalendarzu. Urodziny RMF Maxa. Ze mną w naszym nowym studiu jest już Jeremi Sikorski.
1: Cześć wszystkim i wszystkiego najlepszego dla was.
0: Dziękujemy.
1: Czy jestem pierwszym składającym życzenia wam dzisiaj gościem?
0: Możemy to przyjąć, że
1: możemy
0: tak właśnie
1: przyjąć, tak?
0: Jest.
1: Bardzo, bardzo jest mi miło. Pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy.
0: Jesteśmy świeżo po premierze twojego teledysku.
1: Tak.
0: Powiem wam, że jeżeli nie podejrzewaliście Jeremiego o talent aktorski, to koniecznie musicie zobaczyć ten teledysk, bo nie tylko talent muzyczny, aktorski, ale też wiele mądrości życiowych tam się pojawia. Powiedz proszę, jak to z tymi dziewczynami? Bardziej te normalne, czy jednak te trochę szalone?
1: Fajne pytanie. Uważam, że u każdego trochę szaleństwa czasem nie zaszkodzi. Faktycznie, pracując nad tym teledyskiem, zależało nam na tym, żeby dać coś więcej do tego obrazka, żeby nie było to po prostu dośpiewanie do historii, która jest w piosence, tylko żeby ten teledysk też coś dodał i stąd te sceny aktorskie na początku i też po klipie. Cieszę się, że teledysk wpadł ci w oko i mam nadzieję, że jeżeli ktoś z was, słuchajcie, włączy klip, to też znajdzie tam coś dla siebie.
0: No właśnie, piosenka o miłości, premiera w Dzień Chłopaka, to przypadek, tak, czy zamierzone działanie?
1: Wiesz co, to akurat był przypadek, ale jak już mamy Dzień Chłopaka, to panowie, mam do was taki apel. Jeżeli jest jakaś taka wybranka serca wasza, wiecie, i ona może nawet o tym nie wiedzieć, nie? I tak troszeczkę się skradacie i nie wiecie, jak zacząć, to weźcie numer, dacie radę go znaleźć, zadzwońcie, umówcie się na kawę, a co będzie później, zobaczycie. Ja tak zrobiłem i jestem bardzo szczęśliwy, więc życzę wam tego, bo trochę o tym właśnie jest ten numer.
0: Kto nie ryzykuje, ten potem nie ma szczęśliwego happy endu. Jeremi Sikorski i premierowo w RMF Max twoja nowa piosenka. Gramy?
1: Let's go!
0: A jak? And now, ladies and gentlemen...

0: RMF Max świętuje dzisiaj swoje urodziny, a urodziny są po to, żeby spełniać marzenia. Wasze marzenia. Milion. To brzmi jak marzenie, a planów za ten milion możecie mieć nieskończoną ilość. Jeżeli chcecie sprawdzić, czy wasze marzenie mieści się w tym milionie, no to trzeba się zgłosić do naszej zabawy. Złota kumulacja w RMF Max. W puli jest milion złotych. SMS-y o treści Max pod nasz nowy numer 7467 za 4,92. Wysyłacie teraz milion z urodzinowym pozdrowieniem od Maxa. Do wzięcia.
1: Reklama.
2: Największe pieniądze w historii radia. Teraz do wygrania w RMF Max.
3: Nawet milion złotych.
2: Milion. Złota kumulacja teraz także w RMF Max.
4: Graj o milion.
2: Wyślij SMS z hasłem MAX na nowy numer 7467, koszt 4,92 VAT lub wejdź przez rmfmax.pl.
4: Ten milion może być twój.
2: Wyślij MAX na 7467.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TWIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.

0: to podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wiktry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wiktra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wiktra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid. Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: I po reklamie.

Post Malone trochę uspokoił te nasze urodzinowe emocje w RMF Max. Pamiętajcie koniecznie, żeby sprawdzać nasze sociale, bo tam się naprawdę dużo dzieje. Są dzisiaj z nami gwiazdy. Jeszcze w tej godzinie pogadamy z Gen Z. Jesteście? Jesteście! No i urodzinowo, trochę muzycznie podróżujemy dzisiaj w czasie. Specjalnie dla was muzyczna perełka. Jedna z takich moich prywatnie ulubionych. Jak lubicie się trochę pogibać, zwłaszcza biodrami w prawo i w lewo, to jest właśnie ten moment. Justin Timberlake i Sexy Back.

0: Reklama.
1: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku masło łaciate 200 gramów. Teraz tylko 3,49 przy zakupie dwóch. Cena sprzed obniżki 5,99. A tylko w sobotę kawa Chibo Exclusive mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Janie, skarpeta na pieniądze
5: się rozpadła.
4: Noż do 100.
5: Nie do 100, tylko do 1000 zł wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
6: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl.
7: Blik. Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
11: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
12: Halo, Kasia?
13: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
12: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
13: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
11: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
15: AI,
14: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
15: I po reklamie.

0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
1: Środa przyniesie w Polsce dość spokojną i w wielu miejscach pogodną aurę. Na niebie dominować będzie małe lub umiarkowane zachmurzenie, a południowo-wschodnia część kraju może miejscami cieszyć się całkowicie bezchmurnym niebem. Pogoda będzie raczej zróżnicowana regionalnie. Różnice zobaczymy również na termometrach. Najchłodniej będzie na północnym wschodzie oraz na obszarach podgórskich Karpat. Tam temperatura maksymalna wyniesie około 17 stopni. W centrum Polski termometry pokażą 20 kresek na plusie.
0: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: dosyć. Urodzinowo dzisiaj w RMF Maxi są z nami, są gotowi Gen Z.
1: Cześć.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, 22 urodziny RMF Max, 22, jakoś dobrze wam się kojarzy?
3: Mi bardzo dobrze, dwójki to jest symbol takiego przyciągania, mam nawet wytatuowane 3 dwójki, bardzo fajna liczba.
0: To 3 dwójki będą na 222 urodziny Maxa.
3: Poczekamy może.
0: Na pewno się spotkamy w tym samym składzie. Jesteście świeżo przed trasą koncertową. Jakie emocje w was przed tym wydarzeniem?
4: Bardzo duże. Ja myślę, że w ogóle, słuchajcie, to jest taka ostatnia nasza huczna naprawdę trasa koncertowa.
1: Tak jest. Jest na pewno ekscytacja, ale też jest trochę presja, ponieważ jest to ostatnia trasa, więc chcemy zrobić ją jak najlepiej. Chcemy, żeby wszyscy byli zadowoleni z niej.
2: Tak, ja jeszcze dodam, że jest naprawdę bardzo, bardzo dużo roboty, bo poprzednimi trasami sobie postawiliśmy wysoko poprzeczkę, teraz chcemy to przebić. Jeszcze mamy inne fajne projekty, tak jak finał, który się zbliża wielkimi krokami, także to wszystko się nakłada i w ogóle musimy zacząć robić próby do tej trasy.
4: Koniecznie.
0: Tak, to jest doskonały moment, słuchajcie, żeby taką próbę zrobić. Za moment w RMF Max zagramy wasz numer, zagramy Jayziarę. No to poczujcie ten klimat, jakbyście byli na tej wielkiej scenie i to może ludzi, waszych wiernych fanów przed wami, jakbyście im powiedzieli, że właśnie ten numer za moment będzie brzmiał na scenie.
3: Czy są tu jakieś Jayziary?
2: Wiedziałem, że to powiem.
4: Ja myślę, że to jest hymn wszystkich Jayziar, więc po prostu zaśpiewajmy to razem.
3: A my w studiu sobie będziemy na pewno tutaj tańczyć, ale tego już nie zobaczycie.
0: Zobaczycie na socialach. Śledźcie nasze sociale, koniecznie tam dużo się dzieje, a Jayziara zgodnie z zapowiedzią już teraz gra.

0: To jest numer, który absolutnie trzeba wyczekać do ostatniej sekundy. Cheap Thrills w RMF Max, za chwilę 13:00. W urodzinowym nastroju nie zapominamy o tym, co ważne. Nowy flash pełen ważnych informacji dla Was za moment. Reklama.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: Urodziny liczą się prezenty, więc w tym tygodniu mamy dla Was promkę 1 plus 1 za grosz. Zapraszamy na 29. urodziny Carrefoura.
1: A cappuccino też za piątkę?
2: Też.
1: A flat white?
2: Też.
1: A...
2: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm. Dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
6: Jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
7: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
8: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
9: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
10: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
9: Czyli Frosty kupiłeś?
10: Prościej się nie da.
11: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
12: I po reklamie.

0: Jestem Kuba, dołączam.
1: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
2: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
3: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Hity na maksa.
5: Hity na maksa.
6: Mamy popołudnie, 13 na zegarach w RMF Max. Czas na garść najnowszych informacji. Monika Chrycko, zapraszam. Ponad 3 miliardy, tyle plastikowych butelek Polacy oddali w ramach systemu kaucyjnego. Ekolodzy chwalą ten wynik, ale zaznaczają, potrzebne są kolejne kroki, takie jak kaucja na szklane opakowania.
7: I liczymy na to, że całe szkło, że wszystkie opakowania szklane, niezależnie od tego, czy to są małe małpki, czy większe butelki, zostaną objęte systemem kaucyjnym. Oczywiście dopuszczamy tutaj możliwość też tych wielokrotnego użytku opakowań szklanych.
6: Mówił wiceprezes Stowarzyszenia Eko Unia Paweł Pomian.
4: To jest RMF Max.
6: Lotnisko w Pyrzowicach w czwartym tygodniu września obsłużyło 6-milionowego pasażera. Ten sukces generuje oferta kierunków turystycznych. Które z nich w ofercie lato 2026 cieszyły się największym zainteresowaniem?
8: Gdzie warto się wybrać na przełomie września i października, jeżeli chodzi o kierunki europejskie?
9: Wrzesień, październik, no to ciągle jeszcze Hiszpania, Grecja. Popularne są też oczywiście kierunki tureckie. One są już dostępne przez cały rok. Wiadomo, że Turcja to jest bardzo dobry wybór. Te wszystkie połączenia, one są dostępne z bardzo dużą częstotliwością w siatce połączeń Katowice Airport.
6: A Piotra Adamczyka z Katowice Airport przepytywał reporter RMF Max Śląska Mateusz Biurkowski. Oferta lato 2026 obowiązuje na lotnisku w Pyrzowicach do końca października. W Krakowie powołano Centrum Polsko-Amerykańskie przy Komitecie Kopca Kościuszki. Ma to być miejsce współpracy edukacyjnej, naukowej, kulturalnej i biznesowej między Polską i Stanami Zjednoczonymi.
10: Naszą ambicją jest, żeby stało się strategiczną platformą dialogu między Polską i Stanami Zjednoczonymi w kilku takich kluczowych kwestiach. Kultura, nauka, biznes, obronność, dyplomacja. Ale ja Jerzego Waszyngtona 1 w Krakowie. Tadeusz Kościuszko jest naszym najważniejszym polsko-amerykańskim bohaterem.
6: Mówił Łukasz Chyla, dyrektor Centrum Polsko-Amerykańskiego, którego otwarcie zaplanowano w przyszłym roku. Gdyńskie placówki edukacyjne przygotowują się na sytuacje kryzysowe różnego rodzaju. Sprawdzono już kilkanaście obiektów, w których znajdują się dawne budowle schronowe, a kolejne przejdą kontrolę.
11: 11 takich schronów zostało już sprawdzonych. Oczywiście trzeba je dostosować do zaktualizowanych przepisów, trzeba je zmodernizować. Na ten moment mogę powiedzieć, że czterech dotyczy już umowa na opracowanie programów funkcjonowania i użytkowania.
6: Mówiła Oktawia Gorzeńska, wiceprezydentka Gdyni. Najlepsze zdjęcia prasowe świata znów będzie można zobaczyć w Krakowie. Do Nowochódzkiego Centrum Kultury w ramach projektu Siła Fotografii wraca World Press Photo. Na ekspozycji znajdą się nagrodzone fotografie pokazujące najważniejsze wydarzenia ostatnich miesięcy. World Press Photo będzie można oglądać do 25 października.
4: Bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
6: Dalsza część dnia pogodowo bardziej stabilna, zachmurzenie pozostanie małe i umiarkowane, a na południowym wschodzie miejscami możemy spodziewać się całkowicie bezchmurnego nieba. Temperatura pokaże natomiast, jak bardzo różnią się warunki pomiędzy poszczególnymi częściami kraju. Na północnym wschodzie temperatura maksymalna wyniesie około 17 stopni, podobnie będzie na obszarach podgórskich Karpat. Kiedy przesuniemy się w kierunku centrum, zrobi się cieplej, tutaj termometry pokażą 20, jeszcze wyższe wartości w zachodniej Polsce, tam 24 kreski.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.

4 minuty po 13:00, wyjątkowo urodzinowo. Dzisiaj otwieramy kolejną godzinę w RMF Max. Alan Walker, Ava Max i Fate specjalnie dla tych, którzy dzisiaj czują, że to naprawdę będzie dzień, w którym wydarzy się coś dużego. Śledźcie koniecznie nasze sociale, bądźcie blisko radia. Za chwilę urodzinowo wbijają do nas kolejne gwiazdy. Asia Meus, dzień dobry.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Kiedy RMF Max świętuje urodziny, to oczywiście świętuje na maksa. Mamy otwarte drzwi naszego nowego studia. Przestałam już liczyć, jak wiele pięknych, uśmiechniętych osób tutaj dzisiaj się pojawiło. Na pewno ich teraz usłyszycie w tle. Jest moc, jest energia. I pewnie nie jedno 100 lat jeszcze dzisiaj wybrzmi na naszej antenie. Ale uspokojmy na moment te maksowe emocje. Mam dla was taką propozycję, bo w naszej muzycznej liście teraz będzie niespodzianka. Taka mała podróż w czasie. Dzisiaj trochę tak się bawimy też urodzinowo. Pewnie każdy kiedyś zaliczył kolonijną dyskotekę i na tych kolonijnych dyskotekach były tańce przytulańce. Pamiętacie? Na wyciągniętych rękach, bark do barka, tak się prosiło do tańca, między innymi w rytmy tego numeru, który za moment w RMF Max. No to rozkręćcie sobie głośniki i wróćcie pamięcią do tamtych pięknych, wakacyjnych momentów. Werba i mogliśmy. Znacie ten numer? I gramy go dla was w RMF Max.
1: Mogliśmy dojść najdalej ze wszystkich, a teraz każdy z nas szuka drugiego w snach. To historia, która nie znajdzie końca. Opowiada o tych, których zmazał czas. Może spotkają się jeszcze w samotnym mieście. Może znajdą dzień, w którym zgubili się.

Sosna to historia, która nie znajdzie końca. Opowiada o tych, których zmazał czas. Może spotkają się jeszcze w samotnym mieście. Może znajdą dzień, w którym zgubili szczęście. Może miną się i pójdą w inną stronę.

0: rana. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
1: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
2: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
3: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
4: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
5: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
6: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes 4. edycja organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
7: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
8: Dobrze.
7: 15 zł.
8: Lepiej.
7: 20 zł.
8: Najlepiej. Na Orlenie?
7: Ciepło.
8: Z kuponami?
7: Cieplej.
8: W Orlen witaj.
9: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
11: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
12: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
11: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
12: Ascorvita Max?
11: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
13: Zdrowi.
14: I po reklamie.

0: Dzisiaj świętujemy razem urodziny RMF Max. Przez nasze studio przewijają się gwiazdy, które znacie z naszej anteny i z naszych mediów społecznościowych. Dia jest już z nami, cześć.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Jak sobie dobrze to policzyłam, to tak naprawdę jesteś z Maxem przez całą naszą historię.
1: Dokładnie, w czerwcu miałam 22 urodziny, więc idealnie się złożyło.
0: No to dla ciebie też spóźnione, ale najszczersze urodzinowe życzenia.
1: Dziękuję.
0: Masz jakąś swoją urodzinową tradycję?
1: Tak, co roku próbuję nowego jedzenia w swoje urodziny.
0: Wow, to co było w tym roku?
1: W tym roku było gruzińskie, rok temu japońskie.
0: No, odważna decyzja. Nie zapytam cię o plany na przyszły rok, ale może do twoich urodzinowych tradycji dorzucimy nową tradycję. Mhm. Na przykład śpiewanie dżingla RMF Max twoim pięknym folkowym głosem. Co ty na to?
1: Oczywiście, że tak. Mogę już?
0: No pewnie.
1: RMF Max!
0: Chyba zostanie to z nami na stałe. Twój numer teraz na antenie RMF Max. Rozkręćcie głośniki koniecznie. Dia jest z nami, jest też na naszych social mediach. I wy też tam właśnie powinniście być.

0: Fastboy gra w głośnikach RMF Max. Wyjątkowy dzień, dzień urodzinowy, a skoro mamy urodziny, to mamy dla Was super prezenty. Milion to jest coś, na co pewnie chcielibyście się skusić. Miliony w złotej kumulacji RMF Max to też jest opcja, a opcja z bonusem to taka propozycja, że każde Wasze zgłoszenie, które właśnie teraz przyślecie SMS-owo, pomnożymy urodzinowo razy 622. 622 razy mnożymy każdego maksa, którego teraz wyślecie na nasz nowy numer 7467 za 4,92 z VAT-em. No i to jest taki nasz prezent urodzinowy, żeby było Wam łatwiej dobrać się do tego miliona. A co z tym zrobicie? No to pewnie planów macie już całą masę. Max niech leci teraz pod 7467. Każdy max to 622 szanse na milion. Reklama.
1: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
2: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
3: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
2: Mhm, dokładkę rabatu.
1: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
4: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
5: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
4: A gdzie tak jest?
5: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
6: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
11: Halo, Kasia?
12: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
11: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
12: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
13: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
14: I po reklamie.

0: Wracają twoje hity na maksa.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Dalsza część dnia pogodowo bardziej stabilna, zachmurzenie pozostanie małe i umiarkowane, a na południowym wschodzie miejscami możemy spodziewać się całkowicie bezchmurnego nieba. Temperatura pokaże natomiast, jak bardzo różnią się warunki pomiędzy poszczególnymi częściami kraju. Na północnym wschodzie temperatura maksymalna wyniesie około 17 stopni, podobnie będzie na obszarach podgórskich Karpat. Kiedy przesuniemy się w kierunku centrum, zrobi się cieplej, tutaj termometry pokażą 20, jeszcze wyższe wartości w zachodniej Polsce, tam 24 kreski.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.

0: Urodzinowa mieszanka wybuchowa, hity na maksa i nasi goście też na maksa. Przona, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Jak ci się podoba nasze maksowe studio?
1: Piękne, bardzo różowe, świetnie się tu czuję.
0: Różowy to dobry kolor, prawda?
1: Tak, jak najbardziej.
0: Taką dobrą energię. 22 urodziny maksa mamy dzisiaj, czy 22 to jest jakaś ważna dla ciebie liczba?
1: 4 jest dla mnie całkiem ważna.
0: Okej, 2 plus 2 jest 4.
1: To się dobrze składa, tak.
0: A 4 ma jakąś symbolikę?
1: Nie jestem pewny, co za tym stoi, ale po prostu dobre przynosi rzeczy.
0: 2 i 2, 4, wszystko się zgadza. Maksymalne życzenia na maksymalne urodziny. To jest zadanie dla ciebie.
1: Dobrze.
0: Może być jedno zdanie, będzie okej.
1: No to życzę więcej takich przyjemnych imprez z takimi super balonami i puszczania jak najwięcej mojej muzyczki oczywiście.
0: I to się właśnie teraz spełni. Masz okazję, żeby wszystkim naszym słuchaczom powiedzieć, że za moment na antenie RMF Max urodzinowo zagra twój numer zły.
1: A no to zapraszam wszystkich do przesłuchania. Ja się nazywam Przona, mój numer zły sprzed roku. Cały czas świeży.
0: Świeżutki. Sprawdźcie koniecznie też nasze sociale. Tam zobaczycie, w jak pięknej czapce i stylizacji dzisiaj Przona przyszedł do naszego maksowego studia. A teraz rozkręcajcie głośniki. Przona w RMF.

0: Reklama.
1: W 29. urodziny Carrefoura liczą się prezenty, więc przez 29 dni w apce Mój Carrefour czekają codzienne ekstra okazje. Pobierz apkę, sprawdzaj codziennie oferty i łap najlepsze urodzinowe promki. Szczegóły na carrefour.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Wróżka, prawdę ci powie?
10: Czy spełnią się moje marzenia? Paryż, nowa kuchnia i auto tylko dla mnie?
9: Pojawi się ktoś, kto pomoże ci je spełnić.
11: Realizuj marzenia z Bankiem Pocztowym. Odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
12: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
13: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
14: I po reklamie.

0: To jest RMF Max. Na zegarach wybiła 14, a to czas na skrót najważniejszych informacji. Monika Hrycko, zapraszam. Chwilę grozy przeżyli pasażerowie samolotu lecącego z Dubaju do Tel Awiwu. Z doniesień mediów wynika, że jeden z pilotów próbował przejąć sterowanie i rozbić maszynę. Udało się go jednak powstrzymać. Dwaj piloci trafili do szpitala.
1: Napastnik został zatrzymany przez pasażerów, a sam samolot został sprowadzony przez dwóch cywilnych pilotów w trybie awaryjnym na lotnisko w Arabii Saudyjskiej. Obaj piloci trafili do szpitala, pasażerom nic nie grozi, ale przebieg wydarzeń będzie wyjaśniany przez najbliższe godziny.
0: Tyle to Tomasz Skory.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Drony, wirtualna rzeczywistość, sztuczna inteligencja i setki ofert pracy. Tak mają wyglądać tegoroczne targi pracy i przedsiębiorczości w Krakowie. 7 października w Tauron Arenie pojawi się blisko 100 pracodawców. Będą też rekruterzy, doradcy zawodowi i warsztaty.
3: Możemy podnieść swoje kompetencje biznesowe, biorąc udział w bezpłatnych warsztatach. Możemy zmienić pracę, możemy znaleźć nową pracę, albo dowiedzieć się, jak stawiać pierwsze kroki na rynku pracy.
4: Ile tych występów będzie, co proponujecie nam tym razem?
3: Oferta jest naprawdę szeroka. Mamy 5 stref. W strefie wystawienniczej ponad 100 wystawców z lokalnego rynku pracy.
0: Zapowiadała Magdalena Żuchowicz z Grodzkiego Urzędu Pracy w Krakowie. Ponad 35 milionów złotych trafi z rezerwy subwencji Ministerstwa Infrastruktury na remonty dróg na Podlasiu. Z tych pieniędzy skorzysta 15 samorządów.
5: Bo to są bardzo konkretne pieniądze, bardzo konkretne inwestycje.
0: Podkreślał wojewoda podlaski Jacek Brzozowski. Samorządy mają teraz pełne ręce roboty, bo otrzymane subwencje muszą zostać rozliczone do końca tego roku. Muzyka może wspierać zdrowie psychiczne. Od 3 do 11 października potrwa międzynarodowa kampania Muzyka – wsparcie osób w depresji, chóry – zdrowie z natury. Do akcji włącza się także chór Cantorum Gaudium z Brzeźna, o czym już teraz opowie wam reporterka RMF Max Renata Pasiut.
6: W ramach kampanii zaplanowano koncert muzyki chóralnej oraz warsztaty pod hasłem Zdrowe rozśpiewanie, czyli jak wspomóc zdrowie dźwiękiem z wdziękiem. Koncert będzie podzielony na dwie części. W pierwszej zabrzmi muzyka liturgiczna, w drugiej repertuar świecki, m.in. madrygały czy pieśni ludowe. Koncert w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka Kultury w Brzeźnie. Rezerwujcie czas 11 października o 16. Wstęp jest bezpłatny, a po zakończeniu na uczestników czekać będzie słodki poczęstunek.
0: A po szczegóły zajrzyjcie na stronę gminy Krzymów. Środa to kolejny dzień w tym tygodniu, w którym króluje polska złota jesień. Dziś dużo słońca, malownicze chmury i przyjemna temperatura. Dlatego na plaży w Sopocie sporo spacerowiczów.
7: Naprawdę super, bardzo nam się tutaj podoba. Jest ślicznie, jest piękne babie lato.
8: No cudowne jest, cieplutko.
7: Piękna pogoda i idealna na spacery.
0: Mamy nadzieję, że taka idealna pogoda utrzyma się jak najdłużej. A za chwilę już szczegóły prognozy na dzisiejsze popołudnie.
2: Skup się na trasie. Lecimy razem z tobą. Hity na maksa w RMF Max.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Do końca dnia zachmurzenie pozostanie małe i umiarkowane, a na południowym wschodzie miejscami możemy spodziewać się całkowicie bezchmurnego nieba. Temperatura natomiast różna w różnych częściach kraju. Na północnym wschodzie wyniesie ona 17 stopni. Podobnie będzie na obszarach podgórskich Karpat. W centrum trochę cieplej, tam termometry pokażą około 20. Jeszcze wyższe wartości czekają mieszkańców zachodniej Polski. Tam temperatura maksymalna może wzrosnąć nawet do 24 kresek na plusie.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
10: 4 minuty po 14:00. Dzisiaj świętujemy urodziny RMF Max. Padają do nas gwiazdy i nie inaczej będzie za chwilę. Andy Dust już za moment w waszych głośnikach i to nie tylko muzycznie. Asia Meus, cześć ponownie.

0: Sombr, kiedy pisał ten numer, jeszcze nie wiedział, że to jest o naszych urodzinach. On nie jest gotowy na te emocje, ale wy na pewno jesteście. RMF Max świętuje dzisiaj 22 urodziny. No i z nami zapowiadany Andy Dust. Cześć.
1: Cześć, witam serdecznie. Hej, ale
0: wie, prawda?
1: Bardzo.
0: Wiem, że 22 to jest bliska ci liczba.
1: Bliska mi liczba, ale to ci powiedziałem niedawno.
0: No dlatego wiem, no to teraz tak powiedz naszym słuchaczom.
1: Teraz, że ja nawet miałem kiedyś rejestrację 222 i mój największy hit Rise Up, jeszcze jako projekt Wamero, powstał w 2020 roku. Tak,
0: 2020, czyli jest 2 i 2, no wszystko
1: i kiedyś
0: się
1: nawet jako duet Wamero mieliśmy koszulki Eintracht Frankfurt, też było 22.
0: To teraz przypomnij sobie, co robiłeś, jak miałeś 22 lata. Czy jest jakaś historia, którą możesz nam opowiedzieć?
1: Kurczę, jako 22 lata miałem, to chyba jeszcze wtedy byłem w Polsce. To była klasa maturalna?
0: Klasa maturalna? 22? Tak? Nie, to coś wiem. Długo przysiedziałeś.
1: Nie, to nie, to nie, to nie. Tego nie było. Nie.
0: To już było po maturze.
1: Było okay, po maturze. To już mieszkałem w Niemczech.
0: No widzisz, no, czyli myślałam, że doczekamy się jakiejś pikantnej historii, że będą jakieś ploteczki.
1: Nie, oczywiście, że mieszkałem w Niemczech i w 2020 powstał numer Rise Up Wamero. I wtedy, ja mam teraz 32, no to było 10 lat temu, mieszkałem w Niemczech.
0: To jest skomplikowana matematyka.
1: Sorry.
0: Dokładnie, wszystko się zgadza, doliczyliśmy się tego faktu. No to masz teraz okazję, żeby powiedzieć naszym słuchaczom, że za moment na antenie RMF Max, z okazji naszych urodzin, twój numer o tajemniczym tytule Zokaria.
1: Cześć, z tej strony Andy Dust, słuchacie RMF Max, urodzinowo Andy Dust, Harris, Zokaria.

0: Jonathan Liwka i PZO obejmują noce w urodzinowym dniu RMF Max. 20 minut. Mniej więcej 20 minut zostało do losowania dzisiejszego szczęśliwca w złotej kumulacji. I to jest naprawdę ostatnia szansa, żebyście to właśnie wy weszli do tego losowania. 1 000 000 złotych cały czas jest w stawce. Wczoraj wygrała Julia, a dzisiaj to może będziesz ty. Albo ty, ale musisz sobie dać szansę. Wyślij teraz hasło Max pod numer 7467 za 4,92. Tak wchodzisz do zabawy. I być może to właśnie dzisiaj w dniu urodzin RMF Max Ola Filipek i Olek Sikora zadzwonią do ciebie i to ty staniesz przed szansą na przytulenie 1 000 000 złotych. Max, niech teraz poleci pod 7467.
1: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
4: Ty, ale akcja!
3: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
4: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
5: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
6: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
7: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
6: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie 2. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
9: Profilaktyka! Podaj dalej!
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Janie, skarpeta na pieniądze.
14: Się rozpadła.
13: Noż do 100!
14: Nie do 100, tylko do 1 000 złotych wygranej. Płać blikiem, uruchom zwrotnicę Blika i graj o pieniądze na zakupy.
15: Zarejestruj się na zwrotnicablika.pl. Blik.
16: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
17: I po reklamie.

0: Witajcie, mam na imię Klaudia.
1: Cześć, jestem Kuba.
2: Hi, this is Britney Spears.
3: Hi, this is David Guetta.
4: Z wami Piotr Ambroży. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Oleśnica 96 FM.

Absolutnie doskonałe w każdym dźwięku numer Tame Impala i Loser w RMF Max. Pół do trzeciej na zegarach. 10 minut. To jest ostatnie 10 minut, żebyście dali sobie szansę na milion złotych. Szansa na milion to jest opcja, której w takim dniu jak dzisiaj w urodziny RMF Max nie powinno się odmawiać, dlatego właśnie teraz ślijcie hasło Max pod nasz nowy numer 7467. 4,92 kosztuje taki SMS, ale on daje wam szansę na to, że to właśnie do was dzisiaj zadzwoni telefon i że to wy będziecie mogli stanąć przed tą szansą przytulenia nawet miliona złotych. Max niech leci teraz na 7467. Zróbmy tak, żeby dzień urodzin RMF Max był też waszym najszczęśliwszym dniem. Finał już niebawem, losowanie za 9 minut, więc ślijcie Maxa pod 7467.

0: Reklama.
1: Budujesz, modernizujesz? Zadbaj o sprawdzone rozwiązania na lata. Instal Grunt oferuje nowoczesne, biologiczne, przydomowe oczyszczalnie ścieków wraz z kompleksową obsługą. Bezpłatnie przyjedziemy na wizję lokalną, przygotujemy indywidualną wycenę i wykonamy profesjonalny montaż. W naszej ofercie znajdziesz także wytrzymałe szamba betonowe. Nie czekaj, wybierz doświadczenie, jakość i fachowe doradztwo. Instal Grunt. Twój partner od pierwszej wizyty aż po gotową instalację.
2: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
3: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
2: A gdzie tak jest?
3: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
2: O, to już zatrudniam.
3: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
9: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
10: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.

0: Cześć kochani, z tej strony Kleo,
1: Kari Jucińska. Razem jesteśmy RMF Max.
2: Oleśnica 96 FM. Powieje czy poleje? Zaraz pogoda w RMF Max.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
4: Banalny przepis na środę. Dużo słońca, odrobina chmur i zero deszczu. I jak na razie wszystko wskazuje na to, że taki plan zostanie zrealizowany bez najmniejszych problemów. Po południu temperatura maksymalnie sięga już 21-23 stopni, umiarkowany wiatr z południa, ciśnienie bardzo wysokie, no i spokojna aura. Dopiero wieczorem chmur zrobi się minimalnie więcej, nie oznacza to jednak powrotu deszczu. Noc pozostanie sucha, choć chłodna. Temperatura spadnie do 9-11 stopni na plusie.
3: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
2: Już za chwilę wracamy z hitami.

0: www.redcarpettv.pl.
1: Złota kumulacja. Dzwonimy w sprawie sejfów do kogoś z was. No i liczymy na to, że odbierzecie w ciągu maksymalnie 6 sygnałów, bo więcej czekać nie możemy.
2: Bardzo chcielibyśmy sprawdzić dzisiaj,
3: że połączenie nie może zostać zrealizowane, ponieważ wywoływany numer...
2: Tak to miało wyglądać.
1: Ale musicie pamiętać, żeby mieć włączone telefony, żeby być w zasięgu, żeby mieć te chwile na porozmawianie, zwłaszcza, że uprzedzaliśmy, że będziemy dzwonić lada moment. No dobrze, no to nie tak miało być, ale w tej sytuacji regulamin mówi jasno, 1000 zł na pocieszenie, drogi słuchaczu albo słuchaczko.
2: Ale poczekajcie, chwila. Mhm. Nasza szklanka jest zawsze do połowy pełna. W takim razie jeszcze będzie szansa, żeby się odkuć i wygrać być może 1000 zł. Tego oczywiście życzymy osobie, do której się dodzwonimy w kolejnym finale tego dnia.
1: A jak to zrobić? Jak wygrać? Szczegóły za moment.
0: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
4: Pierwszy finał za nami, ale jeszcze jeden przed nami, więc cały czas jest szansa. Pamiętajcie o włączonym telefonie, odbierajcie, jak będziemy do was dzwonić. 1000 do wzięcia. Max, niech leci teraz pod 7467. Możesz też wejść przez www.rm.

0: DJ Snake i Justin Bieber, 4 minuty przed 15. Asia Meus, pięknie dziękuję Wam za tą moją część naszych maksowych urodzin, ale oczywiście urodziny trwają w najlepszej. Justyna i Piotrek i ich goście już za chwilę na naszej antenie. Śledźcie też sociale. No i do usłyszenia jutro w samo południe. Pa, pa!
1: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
2: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
3: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
5: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
6: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
7: Phonix Ból Uszu Max.
6: Słucham?
7: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
6: Phonix Ból Uszu Max?
7: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
9: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Mleko UHT 3,2% za złote 49 czeka na Ciebie.
10: Do środy z kartą Moja Biedronka. Mleko UHT 3,2% Mleczna Dolina 1 litr. Złoty 49 za każdą sztukę przy zakupie 6 sztuk. Limit dzienny 12 sztuk na kartę.
11: Spotkajmy się w Biedrze.
12: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
13: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
15: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
16: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes 4. edycja organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
17: I po reklamie.

0: Leśnica 96 FM.
1: Słuchacie RMF Max, 15 punktualnie na zegarach, więc pora na Flash, Sport i pogodanie Szulkowska. Zapraszam na zestaw. 12 tysięcy złotych stypendium, rok indywidualnej współpracy z ekspertami, CD Projekt Red i szansa na poznanie branży gier od środka. Ruszyła rekrutacja do 6. edycji programu Dziewczyny w grze. Program jest skierowany do uczennic szkół średnich z całej Polski, które chcą rozwijać się w game devie. Zgłaszać można się do 31 października przez stronę dziewczynywgrze.pl. Wyłonionych zostanie 20 laureatek. Przez rok będą uczestniczyć w warsztatach, spotkaniach mentoringowych oraz odwiedzą studio CD Projekt Red. Program ma na celu zwiększenie udziału kobiet w polskiej branży gier, gdzie obecnie stanowią one 24,5% zatrudnionych.
0: To jest RMF Max.
1: Kolejne oszustwo w regionie. Senior uwierzył w deepfake w internecie z wizerunkiem Karola Nawrockiego i stracił pieniądze. Tematem zajął się nasz reporter.
2: Cyberprzestępcy wykorzystali wizerunek prezydenta, który obiecywał góry zysków z potencjalnych inwestycji. W ten sposób około 70-letni mężczyzna stracił 300 tysięcy złotych. Jak nie paść ofiarą oszustwa?
3: Przede wszystkim podchodzić z dystansem do informacji i ogłoszeń, które znajdujemy w internecie. Nie wierzyć ślepo w zapewnienia uzyskania wysokiego oprocentowania albo jakiegoś zysku z przekazanych środków.
2: Apelowała Beata Ciesielska, prokurator rejonowa w Oleśnicy. Połowa z utraconej kwoty pochodziła z kredytów.
1: Informował Piotr Paszkowski. Ponad 12 milionów złotych pochłoni remont ratusza w Lądku-Zdroju. Prace były jednak konieczne. Rozpoczęto je 2 lata temu po powodzi, która dotknęła południe regionu. Ogromnym wyzwaniem było wybudowanie windy w starym, zabytkowym budynku ratusza. Ta jednak była bardzo potrzebna, przekonuje Tomasz Nowicki, burmistrz Lądka-Zdroju.
4: Jesteśmy wdzięczni pani konserwator z delegatury w Wałbrzychu, że zrozumiała te potrzeby i pozwoliła wykorzystać tę przestrzeń zabytkową do zainstalowania szybu windy i samej windy, która będzie pomagać naszym mieszkańcom. Wcześniej mieliśmy wiele problemów, na przykład osoby, które chciały wyrobić sobie dowód osobisty, a mają ogromne dysfunkcje, czasami musiały jeździć do Kłodzka, bo wszystko jest w tej chwili scyfryzowane, nie ma już tak, że można tylko znieść na dół dokument i go wypełnić, mamy odciski palca. To wszystko było bardzo trudne, rozwiążemy ten problem.
1: Prace w ratuszu cały czas trwają, ale mieszkańcy mogą korzystać z urzędu bez ograniczeń. Remont powinien zakończyć się na początku przyszłego roku. A po powodzi trzeba nie tylko odbudować budynki, ale i rzeki. 363 kg pstrąga potokowego wpuszczono do Nysy Kłodzkiej. Powiat kłodzki konsekwentnie zarybia Nysę Kłodzką. W tym roku przeznaczył już na ten cel 12 tysięcy złotych. No i tymi liczbami kończymy Flash o 15. Następne za godzinę, teraz Flash sportowy, potem prognoza pogody.
5: To Flash sportowy RMF Max. Piłkarska kadra Polski w piątek zagra 3. mecz w ramach Ligi Narodów. Tym razem będzie to pojedynek z Rumunią. Nasz dziennikarz Kamil Puternicki wie, gdzie biało-czerwoni przygotowują się do tego spotkania.
6: Pół żartem, pół serio można powiedzieć, że po meczu ze Szwecją kadra zaszyła się w lesie pod Sochocinem, nieco ponad godzinę drogi od stolicy. Wybrańcy Jana Urbana mają już za sobą pierwszy trening i korzystają z doskonałej bazy sportowej. Cisza i spokój będzie tu towarzyszyła biało-czerwonym do jutra. W czwartek 11 zaplanowano konferencję prasową przed meczem z Rumunią.
5: Na sam mecz w piątek o 20:45. To jeszcze koszykówka. Czarnogórski Buducnost Podgorica będzie pierwszym rywalem koszykarzy Śląska Wrocław w fazie grupowej Pucharu Europy.
1: Jeżeli środa miała być prezentem od pogody, no to na razie wszystko wskazuje na to, że został dostarczony. Dzisiaj na niebie słońce, póki co niewielkie zachmurzenie i przede wszystkim brak deszczu. Taka aura utrzyma się do wieczora, potem więcej chmur, temperatura przed nocą spadnie w okolice 18 do jakieś 19-20 kresek na plusie. A jeśli ktoś z Was już zerka w stronę czwartku, może patrzeć z optymizmem. Kolejny dzień rozpocznie się bardzo słonecznie, a w ciągu dnia zrobi się nawet 23 stopnie na plusie.
5: 4 minuty po godzinie 15, tutaj RMF Max, tutaj kanał nadawczy, torcik zjedzony.
7: No oczywiście, że tak, jedziemy, dzień dobry, studio niech się odezwie, halo!
5: Jesteście tu?
7: Urodziny cały czas trwają i tak będzie też dzisiaj do 17 w kanale nadawczym. Świderski i Borycka z wami.
5: Hejo! RMF
7: Max! Teraz też Kaigo z numerem Take Me Back, a za chwilę z nami Perdzin. I już nie możemy się doczekać, bądźcie blisko.

0: Dub Dog za nami w RMF Max, a w studiu RMF Max już z nami Perdzin. Siemano.
1: Przepraszam, zapomniałam włączyć mikrofon. Teraz witaj się raz jeszcze.
2: Siemano.
1: Bardzo nam miło Ciebie widzieć, Perdzin. My twój numer graliśmy w RMF Max premierowo. To był wspaniały moment. Powiedz, co u Ciebie dobrego od czasu, kiedy ta premiera się wydarzyła?
2: Słuchajcie, dobrze, gramy dużo koncertów, nagrywamy cały czas muzę, więc zawsze tutaj być na 22 urodzinach, no i działamy, nie?
1: Pięknie.
0: To powiedz nam jeszcze, dlaczego fajnie mieć premierę swojego numeru w radiu?
2: Wiecie co, bo jak się za dzieciaka słuchało radia, zresztą cały czas się słucha, ale wtedy wiadomo, i tam w samochodzie, no i tak zawsze marzyło, że może kiedyś tutaj poleci, nie? No jak się siedzi tutaj i się słucha swoich nut, no to jest zaszczyt, nie?
1: Ja myślę, że bardzo dużo jest teraz osób, które specjalnie właśnie na ten numer odpaliły RMF Max, więc dla was wszystkich, kochani, pozdrowienia oczywiście.
2: Pozdrowienia, kochamy was, słuchajcie, tak. Trzymajcie się, dobrego dnia.
1: No to słuchaj, kiedy my ten numer gramy, nie masz szansy go zapowiedzieć, to jest ten moment.
2: Słuchajcie, przed państwem Perdzin sama.
1: Jedziemy.

0: ten numer wjeżdża zawsze doskonale. Alan Walker i Ava Max, to było Fate. Przed chwilą Perdzin, a z nami już w studiu ekipa
1: Bazy.
0: Baza,
1: siemano, zróbcie jakiś hałas.
0: Podrzucam wam mikrofon, my jeszcze za chwilę będziemy z wami gadać. Będzie też wasz numer lecieć oczywiście w RMF Max, bo to są nasze 22 urodziny i dzisiaj gość jest po prostu pełen worek.
1: Mega dużo wrażeń i mega dużo dobrej muzy jeszcze przed nami, także zostańcie tu, kanał nadawczy.
2: Reklama. Budujesz, remontujesz, produkujesz, wyrzucasz. Zadzwoń po wsparcie. Zadzwoń do Ekokontenery Dobroszyce. Odbieramy odpady budowlane, przemysłowe i poprodukcyjne. Skupujemy złom. Współpracujemy z klientami indywidualnymi, deweloperami i firmami. Działamy szybko, sprawnie i w najlepszych cenach. Praca z Ekokontenery Dobroszyce to czysty zysk. Telefon 691 492 383. Znajdź nasz fanpage. Więcej na eko-kontenery.pl. Eko przez C.
3: Piękno i harmonia.
4: Komfort i wygoda.
3: Przestrzeń, w której czas płynie na twoich zasadach.
4: Jest takie miejsce.
3: Centrum Meblowe Dobrodzień.
4: Miejsce, gdzie kompleksowo urządzisz swój dom.
3: Meble na wymiar stworzone specjalnie dla ciebie.
4: Dopasowane do twoich potrzeb i temperamentu.
3: Różnorodność wzorów, stylów i kolorów.
4: Jedyne, co nas ogranicza, to wyobraźnia.
3: Stwórz swoją niepowtarzalną przestrzeń. Sięgnij po pomysły i inspiracje.
4: Centrum Meblowe Dobrodzień.
3: Lublinicka 34.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Codziennie coś sprawdzamy. Wiadomości, terminy, powiadomienia, lajki. A zdrowie? Są rzeczy, które naprawdę warto sprawdzić. Jedno przypomnienie może wiele zmienić. Szczególnie wtedy, kiedy podamy je dalej. Pobierz aplikację Moje IKP i zapisz się na badania profilaktyczne.
9: Profilaktyka! Podaj dalej!
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
12: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
13: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od czwartku łopatka wieprzowa bez kości z Lady 7,99 za kilogram, 5 kilo na osobę, a banany kilogram 2,99 z Kaufland Card Extra, 2 kilo na osobę. Kaufland.
14: I dlatego właśnie udało mi się ukończyć tę pracę magisterską. Tak, technologia może służyć ludzkości, ale przede wszystkim studentom.
15: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
16: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
17: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
16: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
17: Ascorvita Max?
16: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
18: Zdrowi.
16: I po reklamie.
19: Jestem Radek, a to moja ekipa.
20: Ja też dołączam, jestem Aneta.
21: Cześć, z tej strony.

miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko, moja

0: Grany duet w RMF Max, Daria Zawiał, Witako, Hemingway na wpół do 16, a z nami kolejni goście. Baza, siemano.
1: Cześć! Hej, tu Baza!
0: Hej, tu Baza! Tym niewtajemniczonym szybko wytłumaczę tylko, że Baza to ekipa, która powstała po trzeciej edycji programu Twoje 5 minut.
2: Tak jest, a my się nawet z częścią Bazy widzieliśmy z Michałem tutaj obecnym.
3: Tak jest,
2: siemanko,
3: cześć.
2: Widzieliśmy się właśnie przy okazji programu Twoje 5 minut, no a teraz nowa muzyczna kariera się przed wami otwiera.
0: Jak się czujecie, opowiadajcie.
3: No bardzo fajnie, to jest tak naprawdę nasza pierwsza wizyta taka wspólna w radio, że jesteśmy no całą Bazą, no może nie całą, bo nie ma z nami Asi.
4: Pozdrawiamy
3: serdecznie, tak. Natomiast no pierwszy raz tak całkiem na żywo. Niesamowite emocje.
4: Generalnie, no, jeśli chodzi o samą trasę, jaramy się tym niesamowicie, ponieważ przez ostatni rok nagrywaliśmy daily i właśnie dzisiaj w ogóle wchodzi ostatni odcinek na daily i to jest takie idealne przejście, że właśnie już za 4 dni widzimy się na pierwszym koncercie i to jest niesamowite.
2: No właśnie, kochani, powiedzcie o tej trasie, bo tutaj za chwilę na żywo wasze latawce polecą w
0: Gdzie startujecie? Gdzie startujecie?
2: Ale gdzie trasa?
5: Nasza trasa będzie w 5 miejscach,
0: tak?
5: W 5 miastach. Zaczynamy od Krakowa, jest jeszcze Warszawa, Wrocław, Gdańsk i Poznań.
4: Dokładnie tak.
2: Czy bilety jeszcze są?
3: Są jeszcze bilety na niektóre z koncertów, natomiast trasa naprawdę szybko się wyprzedaje, więc no.
2: Dobra, to dla nieprzekonanych, wasze latawce teraz po raz pierwszy w RMF Max. Co chcielibyście powiedzieć o tym numerze?
6: No, latawce to jest taka bardzo wakacyjna, bardzo taka, ja bym powiedziała, dziewczęca i delikatna piosenka, którą w ogóle ja mogę tak powiedzieć, że personalnie bardzo lubię, dlatego że my tam z dziewczynami też jesteśmy razem we trójkę na refrenie i myślę, że to jest taka właśnie magiczna, delikatna piosenka, więc idealna na teraz, jak świeci słoneczko.
2: Tak jest, my trochę przedłużamy lato po prostu razem z wami.
6: Dokładnie.
2: W RMF Max. No to gramy, Baza i latawce. To są urodziny RMF Max, 22, pełne wspaniałych gości. Jeszcze raz, Baza, dzięki!
1: Dziękujemy!
2: I lecimy na tych latawcach.

0: Strokes i Lawinia grają w RMF Max, a my mnożymy, bo są urodziny. 22 urodziny RMF Max i ruszamy z rundą bonusową.
1: 522 razy mnożymy teraz każde hasło Max wysłane na nowy numer. Wysłane na nowy numer 7467 za 4,92. Jeszcze tylko przez kilka minut, bo niebawem finał.
0: Niebawem finał i być może komuś z was dzisiaj na nasze urodziny się poszczęści. Max na 7467.
2: Reklama. Ekologiczne, ekonomiczne, nowoczesne i komfortowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej InstalGrunt. Zapraszamy po przydomowe oczyszczalnie ścieków, szamba, zbiorniki na deszczówkę, zbiorniki na paliwo, również dla rolnictwa. I pomożemy z dotacją w programie Moja Woda. InstalGrunt to także bogaty wachlarz produktów instalacyjnych oraz usługi w tym zakresie. Oszczędzaj czas, pieniądze i wodę. InstalGrunt. Zapraszamy na www.instalgrunt.pl.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
7: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.
15: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
16: Na przykład pralka Haier Slim 9 kg. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
15: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Star.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
0: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Oleśnica 96 FM.

0: Czary.
1: Zuśka.
2: Hey, it's Shakira.
3: Hey, it's Somber.
4: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Hity na maksa.
6: Hity na maksa.
7: Jeżeli środa miała być prezentem od pogody, no to na razie wszystko wskazuje na to, że został dostarczony. Dzisiaj na niebie słońce, póki co niewielkie zachmurzenie i przede wszystkim brak deszczu. Taka aura utrzyma się do wieczora, potem więcej chmur, temperatura przed nocą spadnie w okolice 18 do jakieś 19-20 kresek na plusie. A jeśli ktoś z Was już zerka w stronę czwartku, może patrzeć z optymizmem. Kolejny dzień rozpocznie się bardzo słonecznie, a w ciągu dnia zrobi się nawet 23 stopnie na plusie. We'll be right back.

0: Temper City też wpadli na nasze urodziny. Self-Aware na 12 minut do godziny 16. Tutaj cały czas RMF Max, tu kanał nadawczy.
1: I to jest moment. Ja przepraszam, my mamy dużo gości dzisiaj.
0: No.
1: I każdy moment z gośćmi jest moim ulubionym, ale są też moje ulubione muzyczne momenty. I to jest właśnie ten, który się wydarzy w tej chwili. Długo na to czekałam. Jest to absolutnie, uważam, królowa. Nie ma tutaj chyba dyskusji żadnej na ten temat.
0: Klasyk, prawda? Nad klasykami.
1: Klasyk nad klasykami i mamy nadzieję, że nawet jak wracacie teraz z pracy, to zostaniecie w aucie dłużej, żeby tego posłuchać. Britney Spears i Crazy w RMF Max.
0: Jest Crazy dzisiaj. Debiutancki singiel z albumu z roku 99. Już teraz dajcie koniecznie głośniej.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz w salonach z aplikacją Empik zgarniesz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę z rozwoju osobistego. Idealną do spokojnej lektury z kubkiem ciepłej herbaty. Wciągające kryminały kupisz z aplikacją do 40% taniej. A w ramach festiwalu gier planszowych wybrane gry do 30% taniej. Na wspólne wieczory z bliskimi. Do tego wybrane zestawy Lego do 25% taniej. Empik. Witaj w klubie.
3: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto, dużo dobrego.
6: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
7: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
10: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
11: I po reklamie.

0: Hejka, tu Maciek.
1: Tu Kasia.
2: Cześć kochani, z tej strony Cleo.
3: Hey, I'm Ed Sheeran.
4: Cześć, tu Karin Jecińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Oleśnica 96 FM.
6: Już jest 16 na zegarach, zaczynamy flash w RMF Max, potem pogoda. Ania Szulkowska, witam ponownie, zapraszam. Od jutra wszyscy przedsiębiorcy, także jednoosobowe działalności, muszą mieć skrzynkę do e-doręczeń. Dziś kończy się okres przejściowy. Urzędowe pisma przesłane elektronicznie będą uznawane za doręczone, przypomina Piotr Rogowiecki, dyrektor Departamentu Legislacji i Analiz w Organizacji Pracodawcy RP.
7: Jeżeli ktoś prowadzi działalność gospodarczą, to skrzynkę na listy korespondencji odbiera codziennie. Więc jeżeli przechodzimy na korespondencję cyfrową, także sprawdzajmy tę skrzynkę codziennie, żeby właśnie niczego nie przegapić, nic nam nie uciekło, że potem jakieś konsekwencje finansowe czy też inne prawne nam się nie pojawiły.
6: Na stronach rządowych znajdziecie poradniki, jak założyć skrzynkę i jak z niej korzystać.
5: To jest RMF Max.
6: Wałbrzyscy policjanci przerwali serię sklepowych kradzieży w galerii na Sobięcinie. Zatrzymani zostali dwaj 30-latkowie. Jeden jest podejrzany o kradzież tabletu wartego 1000 zł, drugi o 4 kradzieże odzieży. Te podliczono na sumę blisko 7800 zł. Obaj przyznali się do zarzutów. Za kradzieże grozi im do 5 lat więzienia. 600-lecie Wałbrzycha to doskonała okazja na wycieczkę. Zamek Książ zaprasza mieszkańców i turystów na cykl bezpłatnych, historycznych wędrówek. Pierwsza z czterech wypraw już w najbliższy piątek.
8: W sumie zaplanowano 4 spotkania, podczas których uczestnicy odwiedzą najważniejsze zamki miasta: Zamek Książ, Stary Książ, Nowy Dwór oraz Zamek Wałbrzych. Organizatorzy podkreślają, że to wyjątkowa okazja, by poznać Wałbrzych z nowej perspektywy i dowiedzieć się więcej o ludziach, którzy przez wieki kształtowali dzieje miasta. Pierwsze spotkanie w piątek o godzinie 12 na terenie Zamku Książ. Kolejne wycieczki zaplanowano 10, 17 i 24 października.
6: A informacje zebrał nasz reporter Bartek Paulus. Udział jest bezpłatny, ale obowiązują wcześniejsze zapisy przez system Zamku Książ. Coś dla kinomanów w każdym wieku. Jak wiecie z RMF Max, październikowy repertuar Kina Miejskiego Ośrodka Kultury i Sztuki w Oleśnicy zapowiada się niezwykle różnorodnie. Ale jeśli zamiast oglądać cudze, wolicie opowiadać swoje historie, w MOKiS-ie trwa też przyjmowanie zgłoszeń w ramach konkursu Kapsuła Czasu. Dzięki niemu wasze pamiątki mogą trafić kiedyś do przyszłych pokoleń.
9: List do przyszłości można napisać do przyszłych pokoleń o wspomnieniach związanych z kulturą, wydarzeniami organizowanym przez instytucje kultury w mieście, jak wyglądało życie kulturalne, jakie imprezy się odbywały, a także jest druga opcja, czyli druga kategoria, pamiątka naszych czasów. I można przekazać symboliczny przedmiot, zdjęcie, własną pracę artystyczną.
6: Wyjaśniała Kornelia Chorosz z MOKiS-u. 4 listopada zostaną ogłoszone wyniki, a zwycięskie prace trafią do jubileuszowej kapsuły czasu. Ta zostanie zamurowana w Oleśnickim Domu Spotkań z Historią.
10: Weź sprawdź!
5: Zaraz pogoda w RMF Max.
10: Zaraz pogoda w RMF Max.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
6: Trochę więcej chmur ma się pojawić na Dolnym Śląsku już wieczorem, ale wcale nie oznacza to deszczu. Dzisiejszy dzień pozostanie suchy od początku do końca. Bliżej wieczoru już 19-20 stopni na plusie, wiatr nadal umiarkowany z kierunków południowych i bardzo wysokie ciśnienie. W nocy dosyć chłodno, ale spokojnie, czwartek nie zamierza zrywać z dobrą pasą. Jutro od samego rana bardzo dużo słońca, a w ciągu dnia temperatura ponownie wzrośnie nawet do 23 stopni na plusie.
5: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl. Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
11: Hity na maksa. Hity na maksa dzisiaj się sączą bardzo gęsto i tak będzie przez cały dzień, bo to są nasze 22 urodziny RMF Max.
12: A tutaj cały czas skanał nadawczy Świderski i Borycka. No prawie ci wyszło.
11: To byłam ja z tym takim, wiecie, rolką taką, co się rozwija. Swedish House Mafia na dobry początek tej godziny, a my za chwilę wracamy z gośćmi, z muzycznymi perełkami. Będzie się działo, bądźcie blisko RMF Max.

0: Kołyszemy was urodzinowo, to Zalia, tylko kochaj mnie. 16.13 w RMF Max. O właśnie.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Świderski i Borycka.
2: My, kochani, jesteśmy po prostu bardzo zakręceni dzisiaj, bo są 22
0: nasze urodziny. Strasznie się tutaj dzisiaj dużo dzieje.
2: Najedliśmy się popcornu, najedliśmy się pączków, ale do tego mamy wspaniałych gości. Nita jest już tutaj z nami w studiu, ale Nitę usłyszycie za chwilę. A tymczasem jeszcze mamy małą muzyczną niespodziankę, z której znów jesteśmy bardzo zadowoleni i szczęśliwi. I trochę się rozbujamy, co?
0: Kolejny klasyczek wjeżdża już za chwilę. Jeden z największych i najbardziej rozpoznawalnych hitów Shauna Paula, słuchajcie, wydany w 2003 roku na multiplatynowym albumie Duty Rock.
2: Like Glue, teraz w RMF Max.
0: Yeah, yeah, yeah,
2: yeah, yeah,
0: yeah.
2: To już on.
3: Shauna Paul.

0: Sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
1: 30 dzień września to bardzo ważny dzień dla nas wszystkich, 22 urodziny RMF Max, ale pierwszy dzień października to równie ważna data.
2: To jest ważna data, bo studenci jutro wracają na uczelnie i my na osłodę tego, że wakacje wam się kochani kończą, mamy 1000 zł, karta podarunkowa do wykorzystania na mediaexpert.pl. Kolejna już jest dzisiaj do wzięcia.
1: Już za chwilę będziemy dzwonić, także jeszcze możecie się zgłaszać, jeszcze możecie wbijać na rmfmax.pl, no i nas przekonać.
2: Tam wybieracie sobie na rmfmax.pl jeden przedmiot z tych podanych, który może wam się na studiach przydać w tym roku. No a potem, kiedy my zadzwonimy, to trzeba wybór przed komisją egzaminacyjną złożoną z nas obronić. Dokładnie tak, jakbyście bronili pracy magisterskiej. Dla niektórych trening, dla niektórych powtórka w takim razie. Więc zaglądajcie na rmfmax.pl. 1000 zł do wykorzystania na mediaexpert.pl. To jest nagroda, o którą warto powalczyć. RMF Max.
0: Sponsorem konkursu Obrona Tytułu Eksperta jest właściciel sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.
3: Reklama. A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
4: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
3: Od czwartku w Kauflandzie olej beskidzki rzepakowy 4,99 za litrową butelkę z Kaufland Card Extra. 3 na osobę. A wszystkie papiery toaletowe Foxy kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. 6 na osobę. Kaufland.
5: Co robisz w weekend?
6: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
5: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
6: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
5: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
6: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy. A do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo. Więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
5: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
7: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
9: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
8: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Teraz w Netto łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka jedynie 8,99 za kilogram, aż o 40% taniej, a polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. Netto dużo dobrego.
15: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać!
16: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
17: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
18: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
19: No ja. Właśnie otwieram firmę.
18: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w Pekao Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
19: To tak się da?
18: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. Pekao. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pekao.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro.
20: strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
21: I po reklamie.

0: Takie numery zostaną już z nami na zawsze. Avicii, Waiting for Love na 33 minuty po godzinie 16.
1: Kanał nadawczy RMF Max. Świderski i Borycka.
2: Ale to już jest moment, moi drodzy, żeby na chwilę urodziny RMF Max odstawić na bok, bo rok akademicki się zaczyna.
0: Już jutro.
2: Studenci są obecni w RMF Max. Dzisiaj studentka Monika, dzień dobry.
0: Siemanko, Monia.
3: Ja, cześć.
2: Monia, gdzie ty jesteś?
3: Jestem, halo.
2: Jesteś? Okej, słyszysz nas. A masz radio włączone?
3: Nie, teraz
2: jest troszkę lepiej. Dobrze. Pani Moniko, no jesteśmy już na tej sali egzaminacyjnej. Magister inżynier Borycka Justyna oraz niech będzie doktor habilitowany Świderski Piotr przeprowadzą teraz egzamin. Pani Moniko, pani na rmfmax.pl wybrała sobie tablet Lenovo IdeaTab 11-calowy z rysikiem. Skąd zainteresowanie takim tematem, proszę powiedzieć?
3: Przyznam się, że podejście do studiów już raz miałam i to było ponad dekadę temu. No i wtedy były te czasy, że trzeba było nosić zeszyty, wiecie, notatki, tego było dosyć sporo, dzieliliśmy się między grupą. No i nie zawsze gdzieś te notatki dotarły.
2: Wiadomo.
3: Zdziwiły, jak się ktoś nie oddał, nie? No i w końcu po jakimś czasie przyszłam po razem do głowy, zapisałam się jeszcze raz na studia. Niestety, no już zaocznie, no bo dorosłość dopadła, trzeba też pracować.
0: Ale nigdy nie jest za późno.
2: Jakaś pomoc się przyda właśnie.
3: No i właśnie jakaś pomoc się przyda i pomyślałam właśnie o tablecie, że nie trzeba będzie nosić stosu.
0: No właśnie, pani Monika, proszę powiedzieć, jak się przyda pani ten tablet w prowadzeniu przyszłych badań?
3: No będę na pewno zapisywać, będę bardziej skrupulatna, no i nosić ze sobą. Myślę, że to ta technologia trochę też AI, może pomóc.
2: Rozumiem, takie funkcje na pewno w prowadzeniu badań się przydadzą. No dobrze, w takim razie pani Moniko, intensywnej kariery naukowej dalszej życzymy. Niezależna komisja egzaminacyjna w składzie ja i Piotrek, uznaliśmy, że należy się.
0: Piąteczka.
2: Karta podarunkowa o wartości 1000 zł do wykorzystania na Media Expert.
3: Dzięki, śliczne.
2: Na tableta styknie, a może i na coś więcej. Także miłego nowego roku akademickiego i dasz radę, Monika, na pewno, no.
3: Dzięki.
2: Gratulujemy.
3: Dzięki.
0: Trzymamy za ciebie kciuki, Monia.
3: Super, no dzięki jeszcze.
2: Trzymaj się, cześć.
3: Cześć.
4: Audycja zawierała lokowanie produktu.
5: W programie lokowano znak towarowy Media Expert, należący do właściciela sieci sklepów Media Expert i mediaexpert.pl.

0: U nas cały czas trwa urodzinowa impreza z okazji 22 urodzin RMF Max, ale musimy w tym miejscu wam przekazać ważną informację. Zaraz po 17 losowanie o nawet 1 000 000 złotych.
1: Do 2 razy sztuka, bo dzisiejszy finał skończył się 1000 za nieodebranie, co też miło przytulić, no ale teraz pilnujcie telefonów, bo 1 000 000 jest do zgarnięcia.
0: Już po 17 słyszymy się z Olkami i to właśnie ty możesz usłyszeć ich głos w słuchawce.
1: Ostatnia szansa na wysłanie SMS-a na numer 7467 z hasłem Max za 4,92. Albo można zajrzeć na rmfmax.pl. Trzymamy kciuki.
0: Bardzo.
2: Reklama. Budujesz, modernizujesz? Zadbaj o sprawdzone rozwiązania na lata. Instal Grunt oferuje nowoczesne, biologiczne, przydomowe oczyszczalnie ścieków wraz z kompleksową obsługą. Bezpłatnie przyjedziemy na wizję lokalną, przygotujemy indywidualną wycenę i wykonamy profesjonalny montaż. W naszej ofercie znajdziesz także wytrzymałe szamba betonowe. Nie czekaj, wybierz doświadczenie, jakość i fachowe doradztwo. Instal Grunt. Twój partner od pierwszej wizyty aż po gotową instalację.
3: Co robisz w weekend?
4: Koncert, a za tydzień lecimy do Włoch.
3: Grubo. I może mi powiesz, że do tego odkładasz pieniądze?
4: Tak, w pracowniczych planach kapitałowych.
3: Nie za wcześnie na myślenie o emeryturze?
4: PPK to nie tylko emerytura. Program daje wiele możliwości wykorzystania zgromadzonych pieniędzy, a do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, więc oszczędzam więcej i szybciej niż miałbym to robić sam.
3: Szkoda, że nie wiedziałam tego wcześniej.
5: Korzystaj z życia teraz, ale nie zapominaj o przyszłości. Dowiedz się więcej na mojeppk.pl.
6: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
9: Zdrowit.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
13: I zrobiła nam super pokój.
14: Mamo, dzięki!
15: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
16: W 29 urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także polskie jabłka Red Prince 40% taniej, 2,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 30 września. Cena przed obniżką 4,99.
17: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Nie czekaj, liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
18: Długie jesienne wieczory. W Empiku mamy na to sposób. Teraz na Empik.com wciągające książki kupisz w pakietach 2 za 40 lub 50 zł. Do tego do 40% rabatu na wybrane produkty do domu i ogrodu. Idealne do stworzenia przytulnej przestrzeni. Oraz do 40% zniżki na wybrane artykuły sportowe. Do aktywnego treningu bez wychodzenia z domu. W tym bieżnie, rowery stacjonarne, akcesoria do fitnessu i wiele innych. Empik. Witaj w klubie.
19: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład Motorola Edge 60 Pro. Pamięć 512 giga. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 3 października.
19: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: I po reklamie.
2: Hity na maksa.
17: Oleśnica 96 FM.
9: Trochę więcej chmur ma się pojawić na Dolnym Śląsku już wieczorem, ale wcale nie oznacza to deszczu. Dzisiejszy dzień pozostanie suchy od początku do końca. Bliżej wieczoru już 19-20 stopni na plusie, wiatr nadal umiarkowany z kierunków południowych i bardzo wysokie ciśnienie. W nocy dosyć chłodno, ale spokojnie, czwartek nie zamierza zrywać z dobrą pasą. Jutro od samego rana bardzo dużo słońca, a w ciągu dnia temperatura ponownie wzrośnie nawet do 23 stopni na plusie.

0: Idealnie się złożyło. Klim Bandit i Zara Larsson za nami w RMF Max, a w studiu już Nita. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Bardzo mi miło tutaj dzisiaj z wami być. Dzisiaj są urodziny, w ogóle jak tutaj wspaniale.
0: Pięknie, balony wiszą. Czy coś słodkiego zjadłaś? To
2: tak,
0: jest podstawowe pytanie.
2: Trochę torta zjadłam, wypiłam super sok i jeszcze czekam na piccolo.
0: Na piccolo?
2: No jest piccolo.
0: Jest?
2: Tak.
0: Dobra.
1: A powiedz, jak się podoba studio jeszcze nowe.
2: No przepięknie, jestem tutaj pierwszy raz, jest tu bardzo różowo. No naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie.
0: Super cię tutaj widzieć i słyszeć. I jakby tak spędziliśmy sobie tutaj ostatnie pół godzinki, grając, gadając. Fajne rzeczy się dzieją. Zobaczcie to też oczywiście na Instagramie RMF Max. Ale ty, Nita, się szykujesz do wydania płyty numer To Zabolało, który za chwilę jako nowość zagramy u nas urodzinowo. To jest numer, który tę płytę promuje. I powiedz teraz, czy czujesz, że już taka cała praca najcięższa za tobą i teraz czas na same przyjemności, czy jeszcze trochę stresu jest?
2: Wiesz, ja ogólnie chyba tak mam, że bardzo się dużo stresuję, ponieważ bardzo mi zależy, żeby wszystko było dopięte na ostatni guzik. Przed nami jeszcze bardzo dużo pracy, ale płytę już skończyliśmy. 2 tygodnie temu jest już zamknięta. Ostatnio słuchałam masteru całej i jestem bardzo zadowolona i nie mogę się doczekać, aż podzielę się płytą w listopadzie z moimi słuchaczami, bo to będzie coś naprawdę...
0: 27 wielkiego. Listopada, prawda?
2: Tak.
0: Super.
2: Tak.
0: Pięknie zapamiętałam.
1: Ale ta data jeszcze jest początkiem twojej trasy.
2: Dokładnie tak. W listopadzie zaczynamy Nita 2000 Tour. Nie mogę się doczekać. Będziemy w 5 miastach. To myślę, że będzie naprawdę super. To będą super koncerty w stylu lat 2000, więc zapraszam wszystkich słuchaczy RMF Max, bo będzie ekstra.
0: My kochamy taką muzę i też teraz moment, żeby odpalić jako nowość
1: twój
0: numer na naszej antenie.
2: No z przyjemnością. Zapraszam was do posłuchania mojego nowego singla To Zabolało, Nita. Ladies and gentlemen,
3: this is nowość w RMF Max.
2: Super, bardzo dziękuję.
4: Mamy to.
2: Mega.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Sami wiecie, jak to u nas wygląda. Właśnie tego możesz się spodziewać po poranku w RMF Max.
2: Jest nowy hit w turystyce, wyjazdy na weekend z grzybobraniem, z kolacją i z noclegiem. Czyli jedziesz sobie gdzieś, jesz kolację, pewnie bardzo wcześnie rano wstajesz, jeździsz na grzyby i tak sobie wypoczywasz.
3: To fajnie, ale jakby tak jeszcze nie trzeba było na te grzyby wychodzić, to by było najlepiej.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: Reklama.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert, taniej
6: masz. O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda.
8: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
9: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
10: Dobrze.
9: 15 zł.
10: Lepiej.
9: 20 zł.
10: Najlepiej. Na Orlenie?
9: Ciepło.
10: Z kuponami?
9: Cieplej.
10: W Orlen witaj.
11: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen. Z energią po rabaty.
12: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
13: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
14: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy. Winogrona jasne bezpestkowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
16: Codziennie niskie ceny.
17: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Luv pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Luv to sześciodniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Luv to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Luv.
18: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
19: I po reklamie.
20: Tu Radek.
21: Z tej strony Asia.
22: Hi, this is Cascada.

0: Wskazówki już na 17, więc zaczynamy Flash w RMF Max. Ania Szulkowska, posłuchajcie, co dla Was mamy. Zapraszam. Polska i Niemcy mogłyby wspólnie zorganizować piłkarskie Mistrzostwa Świata w 2038 roku. Potrzeba nam takiego nowego impulsu rozwojowego, mówił na Kongresie Nowej Mobilności w Katowicach minister infrastruktury Dariusz Klimczak. Projekt popiera minister sportu i turystyki, wskazując m.in. na konieczność budowy nowego narodowego.
1: Mamy świetną infrastrukturę sportową, mamy świetną infrastrukturę stadionową. Oczywiście kwestia dotycząca stadionów, one musiałyby być jeszcze bardziej rozbudowane, ale też to, co mówimy, nowy narodowy. My musimy przede wszystkim patrzeć na to, co jest możliwe, ale też wielkie imprezy sportowe to jest koło zamachowe promocji naszego kochanego kraju.
0: Z Jakubem Rutnickim, ministrem sportu i turystyki, rozmawiał nasz reporter Kamil Puternicki.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Po powodzi przyszedł czas na wielki remont. Ratusz w Lądku-Zdroju przechodzi modernizację wartą ponad 12 milionów złotych. Prace obejmują m.in. system ogrzewania i elewację, a nad wszystkim czuwa konserwator zabytków. Remont powinien zakończyć się na początku przyszłego roku.
3: Ten rok jest kluczowy, żeby pokończyć te najważniejsze prace, ale już w tym roku rozpoczynamy remont całego rynku, więc tych utrudnień też będzie sporo. Chcemy wymienić również całą infrastrukturę podziemną na naszym lądeckim rynku. Nie była wymieniana już od kilkudziesięciu lat. Chcemy to robić kompleksowo, nie tylko takim drobnym liftingiem, ale żeby również wymieniać infrastrukturę, której na co dzień nie widać, a o której możemy powiedzieć jest kluczowa dla takiego dobrego funkcjonowania mieszkańców. Chcemy to zrobić za jednym razem.
0: Zapowiada Tomasz Nowicki, burmistrz Lądka-Zdroju. Talent nie ma metryki. Na Dolnym Śląsku pokazują to stypendia artystyczne. W siedzibie Urzędu Województwa Dolnośląskiego wręczono granty na kwotę 100 tysięcy złotych. Wśród tegorocznych laureatów jest zarówno 15-letnia twórczyni, jak i artysta będący już na emeryturze. Laureaci reprezentują różne dziedziny sztuki, a ich projekty będą realizowane w całym regionie. Wałbrzych chce mieć drzewo genealogiczne. Ze zdjęciami swoich mieszkańców stalowe drzewo ma być centralnym punktem powstającego Muzeum Wałbrzyszan Tygiel. Organizatorzy szukają fotografii pokazujących ludzi i wydarzenia, które przez lata tworzyły to miasto. Od powojennych osadników i górników po współczesnych mieszkańców Wałbrzycha.
4: Fotografie są jej najlepszą taką kapsułą czasu, którą będziemy mogli wysłać w przyszłości.
0: Mówił Marek Arcimowicz, dyrektor projektu Muzeum Wałbrzycha. Tygiel. Wybrane fotografie pojawią się na stalowym drzewie, instalacji, która będzie się zmieniać, by pokazać jak najwięcej osób i historii. Wszystkie zaakceptowane zdjęcia trafią do cyfrowego archiwum Muzeum Wałbrzyszan i mogą zostać wykorzystane w przyszłości.
5: Będzie ładnie?
2: Za chwilę pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
0: Wieczorem trochę więcej chmur na niebie, ale bez ryzyka deszczu. W nocy nadal jeszcze sucho, chociaż chłodniej. Synoptycy przewidują temperatury w granicach 9-11 kresek na plusie. Nie ma co się tym jednak zbytnio martwić. Czwartkowy poranek przyniesie już zdecydowaną zmianę nastroju. Będzie bardzo, bardzo słonecznie. Potem ciepło do 23 kresek na plusie. No i znów bez kropli deszczu. Opadów nie widać w ogóle do końca tygodnia. Utrzymają się też niezłe temperatury w granicach 20-23 stopni.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami Oponeo.pl.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.
7: Hity na maksa. Hity są, my też jesteśmy, są 22 urodziny RMF Max, 5 minut po 17, tutaj wciąż kanał nadawczy.
8: Świderski, Boryska na stanowisku, witamy ponownie.
7: Marlon Hofstadt teraz z numerem I Like. A za chwilę znowu goście, znowu muzyczne perełki, będzie się działo, no i przede wszystkim złota kumulacja. Dosłownie za moment, bądźcie z RMF Max.

0: dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: Nasza umowa była taka, że teraz wszyscy pilnują telefonów i każdy odbiera połączenia, które przychodzą. No, jedno z tych połączeń należy do nas, więc bardzo prosimy, żeby już w tej chwili złapać za telefon i przyszykować się do wyboru sejfu.
2: Dzwonimy, czekamy na ten moment, kiedy w końcu przyjedziemy do roboty i komuś wręczymy okrągły 1 000 000 złotych. To jest marzenie nasze, a jakie jest wasze? Mam nadzieję, że za moment się przekonamy, z tego względu, że czekamy 6 sygnałów. Pierwszy za nami. Błagam tylko od
1: Halo, dzień dobry. Dzwonimy w sprawie sejfów. Tutaj złota akumulacja. Ola Filipek i Olek Sikora. Cześć.
3: Cześć, dzień dobry.
1: I jak masz na imię?
3: Paweł.
2: Pawle, sprawa jest prosta. Wybieraj sejf od 1 do 30. On za chwilę będzie twój. Proszę, który mamy zaznaczyć, który bierzemy?
3: Od 1 do 30, tak?
1: Dokładnie.
3: A może 30, bo dzisiaj jest 30 września.
2: Bardzo dobrze,
1: no to proszę bardzo. Sejf numer 30 i jego zawartość jest już twoja. Pawle, a skąd jesteś? Zdradź nam jeszcze, narzuć nas na mapę.
3: Z Torunia,
1: dobrze.
2: Kochany, powiedz mi, czy ty jesteś takim raczej upartym chłopakiem, czy ugodowym? Łatwo się z tobą dogadać?
3: Raczej ugodowym.
1: No a dobrze, lubisz to ryzykować w życiu, czy raczej wybierasz zawsze bezpieczne ścieżki i drogi?
3: No, ryzykować też lubię.
1: Pytamy o to wszystko, bo zastanawiamy się, jaką decyzję za chwilę podejmiesz. Nie wiemy, co jest w twoim sejfie, wiemy natomiast, jakie są możliwości. Dziś kwota minimalna to 5000 zł, kwota maksymalna to okrągły 1 000 000. I może nie chciałbyś ryzykować i wolałbyś pewną gotówkę po prostu.

0: Ciężka decyzja.
1: To być może uda nam się ułatwić tobie tę decyzję. Ola powiedziała, że minimum to 5000 zł. My w tym momencie za sejf numer 30 możemy zapłacić ci 8000 zł, czyli 3000 ponad minimum. Co ty na to?
0: No jest duża różnica, 8000 a milion.
2: Ale jest też kilka opcji niższych niż 8000 w naszych sejfach, bo możesz trafić na 5000, na 6000, na 7000 na przykład.
1: My wtedy byłbyś trzy ponad
2: wyżej.
0: No. Zmienić sejfu już nie można.
2: Nie można niestety, sejf numer 30 jest już twój i jego zawartość.
0: Dobrze, trudno. Pierwszy raz w ogóle udaje mi się, że zadzwonił ktokolwiek do mnie z konkursu, także zostaję przy sejfie 30.
2: A jakbyśmy ci zaproponowali 10 tysięcy, to może dać się skusić?
0: Kurwa.
1: To jest już dwa razy.
0: Chyba zostanę.
1: Dzisiejsze
0: minimum. Numer 30.
1: Jesteś, Paweł, pewien? Minimum to 5 tysięcy złotych. Dycha to już są takie podwójne stawki minimum, czyli to jest dwa razy 5000 zł. No to już jest naprawdę sporo.
2: No to już mogą być fajne wakacje. To już może być...
1: Nadpłacony kredyt.
2: Tak, i to tak fajnie nadpłacone. Kilka miesięcy, myślę, z głowy.
0: No tak, tak też prawda. Ale chyba zostaję przy sejfie numer 30.
2: Czy to jest twoja ostateczna decyzja, bo my już więcej nie mamy? Więc masz już
0: tak,
2: wybór...
0: Tak, to jest ostateczna decyzja.
2: No dobrze, no to słowo się rzekło. Otwieramy sejf numer 30.
1: I trzymamy kciuki bardzo mocno.
2: A ty jesteś po pracy, przed pracą? Co robisz dzisiaj?
0: Jestem aktualnie w pracy.
2: A widzisz, czyli oprócz zawartości sejfu wygrałeś jeszcze przerwę w pracy od nas. No to fajnie.
0: Dokładnie.
2: Chyba. A jak się jeszcze za przerwę w pracy płaci 5000 zł? No to już w ogóle jest powód do uśmiechu, Paweł. Wygrałeś właśnie 5000, gratulacje.
0: Super, dziękuję bardzo. Pierwszy raz wygrałem
1: ten w życiu. Paweł, pamiętaj, że dzisiaj jest dzień chłopaka,
2: to
1: więc
2: prawda.
1: W takim razie od chłopaków, dla chłopaków, no i od dziewczyn także. I jeszcze taki prezent od naszej wspaniałej stacji. 5000.
2: Gratulacje.
0: Super,
2: raz jeszcze. Największe gratulacje za tę odwagę, bo tylko otwierając sejf daje się sobie samemu szansę na główną nagrodę. Paweł z Torunia wygrał właśnie 5000 zł. Pawle, pozdrawiamy cię bardzo serdecznie. I tak właśnie kończymy wrzesień w złotej kumulacji. Od jutra ruszamy z październikiem. A jak ten październik będzie wyglądał? Szczegóły za moment.
3: Sponsorem programu Złota Kumulacja jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
4: Październik zacznie się mocno, bo złota kumulacja wraca z kasą w sejfach, nawet milion naprawdę tam jest. No Paweł dzisiaj na dzień chłopaka, proszę bardzo, pyk, 5000 zł na koncie, a my wiemy, co zrobił, żeby tak się stało.
5: Odpalasz SMS, w treści wpisujesz Max, wysyłasz go na 7467 za 4,92 albo wchodzisz na rmfmax.pl i możesz spać spokojnie, szansa na milion.

0: Ale to płynie, można się rozmarzyć. Fragma, Tokas, Miracle i rok 2008, 17.30 w RMF Max, a u nas kolejni goście, a w sumie to kolejna gościni. Kajra, siema.
1: Hej, cześć.
2: Jak dobrze cię widzieć, słuchaj, my już o tej porze tacy wyluzowani, cukier nam spadł już. I bardzo się cieszymy, że możemy cię gościć w tak pięknym dniu, jak nasze urodziny.
1: Piękny dzień, RMF w ogóle Max. Słoneczko jest, tutaj wszyscy jesteście, jest taki super vibe, dziękuję, że mogę być.
0: A jak nowe studio, powiedz, podoba się?
1: Piękne, no ja pamiętam nagrania w drugim studiu i tutaj jest upgrade, so jest, congratulations.
2: Jest upgrade. A wy w ogóle, drodzy słuchacze RMF Max, oczywiście, że Kajrę słyszycie u nas chyba
0: najczęściej
2: ze wszystkich artystów, bo Kajra jest głosem przecież naszych dżingli.
1: To prawda.
2: I ja w związku z tym muszę poprosić o małą próbkę, no.
1: Oh my god, mam to zrobić teraz?
2: Aha.
1: Okej. RMF Max.
2: I to nam leci na antenie, słuchajcie, przez cały dzień, cały czas. Całą dobę 24/7. Mm-hmm. No a ty już się szykujesz do nowej trasy koncertowej, nowa płyta przed tobą, płyta po polsku.
1: Tak, tak, dużo się będzie działo w następnym roku. No teraz wydałam nowy singiel, za chwilę będzie drugi singiel, jeszcze trzeci singiel i dopiero epka i później dużo koncertów.
0: To powiedz nam, Kajra, jak się czujesz śpiewając po polsku?
1: No trochę inaczej, ale już się tak przyzwyczaiłam i nawet się zakochałam w tym tak naprawdę. Dużo pracy w to włożyłam, żeby chodzić do logopedy, żeby to dobrze zrobić i fajnie.
2: A nie jest trochę tak, że w każdym języku jest się trochę inną osobą?
1: Tak.
2: No bo wiesz, że jakby ten język jednak wyraża jakieś nasze emocje, ale też poczucie humoru. I jaką ty osobą jesteś po polsku? Tak jakbyś miała porównać, wiesz, z językiem angielskim.
1: Bardziej taka wrażliwa jestem, bo myślę, że ogólnie to już jest poza moją strefą komfortu i musiałam się tak bardziej otworzyć do czegoś nowego, do śpiewania w innym języku i to tak jakby sprawiło, że też otworzyłam się kompletnie emocjonalnie i tak te teksty wszystkie są bardziej takie personal i no takie inne. I myślę, że no tak bym określiła, że bardziej wrażliwa jestem.
0: To co, może sprawdźmy, jak to brzmi, jak to gra.
2: Że na moje nieszczęście, tak, który teraz odpalamy w RMF Max. Chciałabyś coś powiedzieć słuchaczom na temat tego numeru, zanim on zabrzmi po raz pierwszy na naszej antenie?
1: Ojeju, no mam nadzieję, że mam nadzieję, że nie macie złamanego serca, ale jeśli ktoś tutaj słucha, co ma złamane serce, to jest dla ciebie. Mam nadzieję, że to troszkę ukoi ten ból.
2: Max. Tak brzmi na moje nieszczęście. Kajra w RMF Max.
1: Dziękuję.
0: Dajcie koniecznie głośniej.

0: No, na takiej imprezie nie mogło zabraknąć Cyrila Stumblin. 20 minut zostało do godziny 18 w RMF Max.
1: Tutaj wciąż kanał nadawczy, urodziny pełną parą lecą, słuchajcie, i goście jeszcze przed nami, więc koniecznie bądźcie blisko. My za chwilę też sprawdzamy, co nowego słychać w pogodzie. Podobno jeszcze ma być ciepło długo.
0: Ma być przyjemnie,
1: co nas cieszy. Jaki będzie ten początek października, sprawdzamy za chwilę.
0: Zostańcie koniecznie.
2: Reklama. Marian, jakoś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
3: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z nowego ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
6: Tak, załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole.

0: Agricole.
1: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na kredyagricole.pl/firmy.
2: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład od poniedziałku do soboty. Wszystkie mrożone owoce i warzywa Mroźna Kraina. Drugi

0: plus jeden gratis. Od zawsze na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie ceny. Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: I po reklamie.
4: Say a little prayer.

0: everybody, it's ATB here.
1: Tu Piotr Ambroży, razem jesteśmy RMF Max. RMF Max. Oleśnica 96 FM.
2: Wieczorem trochę więcej chmur na niebie, ale bez ryzyka deszczu. W nocy nadal jeszcze sucho, chociaż chłodniej. Synoptycy przewidują temperatury w granicach 9-11 kresek na plusie. Nie ma co się tym jednak zbytnio martwić. Czwartkowy poranek przyniesie już zdecydowaną zmianę nastroju. Będzie bardzo, bardzo słonecznie. Potem ciepło do 23 kresek na plusie. No i znów bez kropli deszczu. Opadów nie widać w ogóle do końca tygodnia. Utrzymają się też niezłe temperatury w granicach 20-23 stopni.
3: I imagine about summer.
4: When I met you in the summer.
1: RMF Max.
4: To my heartbeat sound. We fell in love.

0: które trwają, a z nami kolejny, ostatni już dzisiaj nasz gość w kanale nadawczym, Przemek Pro, 1/3 składu Trzech Króli. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie, ale dzisiaj jako ja, jako nie Trzech Króli, tylko jako ja, Przemek Pro.
0: Tak jest, bo ty masz przed sobą wielką premierę, która się wydarzy w piątek.
2: Tak.
0: I my akurat mamy dzisiaj z okazji urodzin taki mały fragmencik tej premiery piątkowej, która się wydarzy i za chwilę go zagramy, ale zanim to zrobimy, to czy mógłbyś coś więcej już opowiedzieć? Bo wiesz, nie chcemy zdradzić czegoś, czego my nie możemy.
1: Dokładnie tak. No jest to numer, yo, po prostu o moim stylu, o moim życiu, to jak to wygląda z takiej troszeczkę przerysowanej może strony, ale właśnie w tą stronę. No i zdradzę wam tutaj, bo jest to numer z gościem i chcę tutaj właśnie na antenie RMF-u zdradzić, że jest to numer z Kizo.
0: Wow.
1: Znamy się z Kizo od lat. Byliśmy razem w Chillwagonie. W ogóle o tym też Kizo nawija, ale to sobie posłuchacie, jak będzie już gotowe. I to jest naprawdę fajna sprawa. Bardzo się cieszę, że tak to się potoczyło.
0: Super. Ja bym chciała tylko powiedzieć, że Piotrek, który też jest z nami tutaj, tak trochę jeszcze zamilkł sobie teraz. Piotrek też jest świeżo upieczonym ojcem i ja bym w zasadzie was oboje chciała zapytać, czy już bardziej Dzień Ojca, czy Dzień Chłopaka obchodzicie?
2: No ja zdecydowanie Dzień Ojca.
1: Ja też Dzień Ojca. Dużo ważniejsza jest to funkcja i rola niż jakiś tam chłopak.
0: No dobrze, chłopaki. Dla mnie nadal jesteście chłopakami w kanale nadawczym, więc dla was teraz i dla wszystkich, którzy w tym momencie słuchają RMF Max przedpremierowo, fragment nowej piosenki Przemka Pro.
1: Yo!

0: Tak leci RMF Max w urodziny 22. 5 minut nam zostało do godziny 18, więc musimy się pożegnać szybciutko.
1: Ale impreza cały czas trwa.
0: Tak jest, graba tutaj za chwilę, a my słyszymy się jutro po 15. Kanał nadawczy wraca. Świderski i Borycka. Trzymajcie się, do jutra, cześć.
1: Hejka.
2: Ekologiczne, ekonomiczne, nowoczesne i komfortowe rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej InstalGrunt. Zapraszamy po przydomowe oczyszczalnie ścieków, szamba, zbiorniki na deszczówkę, zbiorniki na paliwo, również dla rolnictwa. I pomożemy z dotacją w programie Moja Woda. InstalGrunt to także bogaty wachlarz produktów instalacyjnych oraz usługi w tym zakresie. Oszczędzaj czas, pieniądze i wodę. InstalGrunt. Zapraszamy na www.instalgrunt.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
8: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui!
7: Od czwartku 10 jaj świeżych od zielononóżki Kotlina Natury tylko 9,99, a pizza Giuseppe jedynie 6,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
12: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
13: Dobrze.
12: 15 zł.
13: Lepiej.
12: 20 zł.
13: Najlepiej. Na Orlenie?
12: Ciepło.
13: Z kuponami?
12: Cieplej.
13: W Orlen witaj.
14: Gorąco! Rabaty na paliwo i zakupy na stacjach Orlen. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verva lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupony. Orlen z energią po rabaty.
15: I po reklamie.

0: Oleśnica 96 FM.
1: To jest RMF Max. Pora na informację. Ania Szulkowska za mikrofonem. Melduje się w studiu. Zapraszam. Zaczynamy Flash. Startujemy od apelu o ostrożność w sieci. Kolejne oszustwo w regionie. Senior uwierzył w deepfake w internecie z wizerunkiem Karola Nawrockiego i stracił pieniądze. Tematem zajął się nasz reporter.
2: Cyberprzestępcy wykorzystali wizerunek prezydenta, który obiecywał góry zysków z potencjalnych inwestycji. W ten sposób około 70-letni mężczyzna stracił 300 tysięcy złotych. Jak nie paść ofiarą oszustwa?
3: Przede wszystkim podchodzić z dystansem do informacji i ogłoszeń, które znajdujemy w internecie. Nie wierzyć ślepo w zapewnienia uzyskania wysokiego oprocentowania albo jakiegoś zysku z przekazanych środków.
2: Apelowała Beata Ciesielska, prokurator rejonowa w Oleśnicy. Połowa z utraconej kwoty pochodziła z kredytów.
1: Informował Piotr Paszkowski.
0: To jest RMF Max.
1: Fałszywe tablice, nabój w samochodzie i skradziona ciężarówka. W Nowym Julianowie policjanci zatrzymali 27-latka podejrzanego o szereg przestępstw. Mężczyzna został znaleziony w samochodzie z fałszywymi tablicami rejestracyjnymi. W aucie znaleziono również kolejne przerobione tablice oraz nabój niewiadomego pochodzenia. Funkcjonariusze ustalili, że mężczyzna 2 tygodnie wcześniej ukradł ciężarówkę w Głuszycy i kierował nią mimo sądowego zakazu. Za popełnione przestępstwa grozi mu do 8 lat pozbawienia wolności. Tymczasem niecodzienne nocne interwencje policjantów w Wałbrzychu mundurowi pomogli rannej sowie, która trafiła dzięki nim pod opiekę weterynarza. Tej samej nocy chwilę wcześniej policjanci pomogli też błąkającemu się psu. Wystraszone zwierzę przewieźli do schroniska. I jeszcze na moment pozostajemy w Wałbrzychu. Muzeum Wałbrzyszan Tygiel czeka na zdjęcia mieszkańców. Te w formie liści pojawią się na stalowym drzewie, które jest centralną instalacją w powstającym muzeum. Organizatorzy szukają osób, których historie tworzą tożsamość Wałbrzycha. Pierwszych powojennych osadników, górników, reemigrantów, pracowników lokalnych zakładów oraz wszystkich, którzy przez lata zapuszczali tu swoje korzenie.
4: Te fotografie po zeskanowaniu przez nas i wydrukowaniu przez nas na papierze archiwalnym, trwałym, takim, który będzie zniesie próbę czasu. One będą tworzyły liście drzewa dębu, symbolu zarówno miasta, jak i powstającego muzeum.
1: Mówił Marek Arsimowicz, dyrektor projektu Muzeum Wałbrzyszan Tygiel. Wystarczy podzielić się rodzinną fotografią. Oryginały nie są zabierane. Muzeum potrzebuje jedynie cyfrowych kopii. Mają talent, pracowitość i już pierwsze poważne sukcesy. 14 młodych osób z powiatu kłodzkiego odebrało stypendia Discipulus Exemplorum. Wyróżnienia trafiły do uczniów i absolwentów, którzy mogą pochwalić się osiągnięciami w nauce, sporcie, sztuce czy działalności społecznej.
5: A skąd to tak ciągnie?
0: Zaraz pogoda w RMF Max.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
1: Wieczór na Dolnym Śląsku bez kropli deszczu i przy temperaturze 19-20 stopni. Łagodna wersja jesieni, mimo że październik już za progiem, dlatego noc będzie wyraźnie chłodniejsza. Nadal bez deszczu, ale przy 9-11 zaledwie kreskach na plusie. Całe szczęście jutro przychodzi czwartek i od razu zrobi dobre wrażenie. Dużo słońca od samego początku, temperatura też zacznie prędko rosnąć i zatrzyma się dopiero gdzieś w granicach 23 kresek. No i deszczu też nie będzie.
6: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel sklepu z oponami oponeo.pl.
0: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
7: Ach, jak tu ładnie, ach, jak tu pięknie, wszystko pachnie nowością. Tak, dzisiaj było przecięcie wstęgi, nowe studio RMF Max. Ale wiecie, dla was nic się nie zmienia, wciąż najlepiej przebojowo na maksa. Przemek Grabowski w RMF Max, zaczynamy nasz wspólny wieczór. Zamykamy wrzesień, jutro budzimy się w październiku. Będzie dużo dobrego bitu, a na starcie naszego spotkania Alan Walker i jego Fate.

Opelite to Taylor Swift, która po ostatnim weekendzie znowu mogłaby się wybrać na skup złomu. Ja nie mówię, że statuetki są nic nie warte, ale ona ma już tyle tych nagród, że rzeczywiście mogłaby to wszystko oddać, przetopić, zarobić trochę. Po weekendzie zabrała do domu kolejne statuetki MTV Video Music Awards, w tym w najważniejszej kategorii za teledysk roku. No i teraz dała nam pracę domową do odrobienia. Jest materiał do śledztwa. Po premierze teledysku Patient Zero internet analizuje ukryte w nim wskazówki. Podobno coś tam jest. Jak znajdziecie, dajcie grabie znać. A teraz moje odkrycie. Coś z archiwum RMF Max. Mamy nowe studio, ale przy sprzątaniu starego trafiłem na ten klasyk. Mauro Picotto, mistrz techno w klubach i Komodo w głośniku.

0: No wiele życzeń od panek, a ja muszę sobie tak publicznie ponarzekać. No nic nie było, ale jak u was też nic nie było, spoko, może coś się jeszcze pojawi. Dziewczyny, możecie to nadrobić. No my się tak staramy na walentynki, na Dzień Kobiet, a wy jak tam? Dzień Chłopaka jeszcze się nie skończył. Chłopaki, no to może zagramy sobie coś fajnego. Za chwilę Slim Shady, wróci także klubowo David Guetta i Alok. No i coś dobrego, klubowe bity od Axwella. Na świętowanie, tak dla nas.
1: Reklama. Cześć Tomek, masz chwilę? Skoczymy na kawę.
2: Przepraszam cię, ale muszę lecieć rozliczyć faktury.
1: Tomek, mało masz obowiązków we własnej firmie.
2: Aha, ostatnio biuro nawaliło i drogo mnie to kosztowało.
1: Sprawdź biuro rachunkowe Bilans Romaniuk. To prawdziwi fachowcy oferują kompleksową obsługę już od jednoosobowej działalności. Zakładanie spółek, księgowość, kadry, płace, podatki. Również online, bez wchodzenia do KSeF.
2: Biuro rachunkowe Bilans Romaniuk z Oleśnicy?
1: Tak, sprawdź na bilans-romaniuk.pl.

0: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Uważasz, że w rozwoju kariery sky is the limit? W Collins Aerospace we Wrocławiu przekraczamy tę barierę. Dołącz do naszego zespołu i rozwijaj z nami przyszłość nowoczesnego lotnictwa. Obecnie poszukujemy operatorów produkcji, których umiejętności i precyzja pozwolą nam zwiększać bezpieczeństwo, inteligencję i niezawodność lotnictwa. Rozwiń skrzydła w Collins Aerospace we Wrocławiu. Aplikuj na careers.rtx.com/Polska.
11: Zrzucanie niechcianych kilogramów wcale nie musi oznaczać tygodni wyrzeczeń. Z dietą Keto Love pierwsze efekty możesz zobaczyć już po 6 dniach. Keto Love to 6-dniowa dieta zadaniowa, która pomaga przestawić metabolizm na korzystanie z zapasów tłuszczu. Keto Love to 5 łatwych do przygotowania posiłków dziennie na 6 dni. Bez skomplikowanego planowania i bez gotowania. Wejdź na wyzwanie6dni.pl i podejmij wyzwanie z Keto Love.
12: I po reklamie.
13: Magda!
14: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
15: Hey, what's up? It's Martin Garrix.
16: Hey, I'm Ed Sheeran.
17: Cześć, tu Michał Siwek. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max.
19: Oleśnica 96 FM.

Whatever tis on, do tego tańczymy i przy tym testujemy głośniki w naszym nowym radiowym studiu RMF Max. Dzisiaj nadajemy z nowego miejsca. Mieliśmy ciekawych gości. Odwiedził nas także Jeremi Sikorski. Relacje sprawdzicie na przykład wieczorowo na Instagramie. Sony Fodera miał wpaść, ale jest zbyt zajęty. Przygotowuje się do swojej DJ-skiej trasy klubowo-stadionowej. Najlepsze przed nim. Sony Fodera teraz z okazji otwarcia naszego nowego radiowego miejsca. Sony Fodera z Becky Hill w RMF Max. Say something.

0: Tylko kochaj mnie, Zalia. W taki piękny wieczór, świeże powietrze. No i jak długo taka piękna aura będzie się utrzymywać? Sprawdziłem prognozy pogody na przyszły tydzień. No po weekendzie temperatura będzie przynajmniej w ciągu dnia tak trochę spadać. Wrócą do nas opady. No w końcu ta także trochę bardziej szara jesień przyjdzie. No musi tak być, niestety nie uciekniemy od tego. Jak będzie jutro w pogodzie, sprawdzimy to za chwilę. RMF
1: Max. Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4409.

0: pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
1: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
2: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
3: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto. Może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
4: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
5: Pytał Pan, czego sobie życzę.

0: szczegóły www.pocztowy.pl.
1: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
2: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
1: Czyli frosty kupiłeś?
3: Prościej się nie da.
4: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta. I po reklamie.
5: Jestem Kuba.
6: Tu Martyna.
7: This is Lady Gaga.
8: Z tej strony Klaus.
9: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
10: RMF Max.
9: Oleśnica 96 FM.
11: Wieczór na Dolnym Śląsku bez kropli deszczu i przy temperaturze 19-20 stopni. Łagodna wersja jesieni, mimo że październik już za progiem, dlatego noc będzie wyraźnie chłodniejsza. Nadal bez deszczu, ale przy 9-11 zaledwie kreskach na plusie. Całe szczęście jutro przychodzi czwartek i od razu zrobi dobre wrażenie. Dużo słońca od samego początku, temperatura też zacznie prędko rosnąć i zatrzyma się dopiero gdzieś w granicach 23 kresek. No i deszczu też nie będzie.

0: muzyka na jesień, na Dzień Chłopaka w RMF Max. Właśnie, ciekawe czego Kajgo życzyłby sobie na Dzień Chłopaka. Może chciałby dostać nowy fortepian, ale to nie są tanie zabawki. Może przynajmniej jakaś taka szczotka do czyszczenia tego instrumentu. Zostańcie z nami. Wracam z hiciorami, z nowościami. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść. A Dzień Chłopaka jeszcze trwa, jakby co?
1: Hej, Sopran z tej strony. W RMF Max Oleśnica powiem wam, co warto wpisać sobie do kalendarza na początek października. Pożegnanie klubowej legendy ATB, niemiecki DJ, producent i autor hitów, które rozgrzewały parkiety przez ponad 20 lat, gra trasę koncertową po Polsce i wystąpi w sobotę we Wrocławiu i zapowiada, że podczas występu w hali Orion nie zabraknie takich hitów jak You're Not Alone, Move On, Ecstasy, Summer czy Killer. A przed główną gwiazdą na scenie pojawi się DJ Niewald, zapewniając odpowiedni rozgrzewający support. Kto woli poranek w spokojniejszym rytmie, koniecznie powinien zajrzeć do biblioteki dla dzieci i młodzieży pod Sową w Oleśnicy. Już w sobotę o godzinie 10 przy Raja 10 odbędą się wyjątkowe warsztaty z Oksaną Dziurą, znaną behawiorystką zwierząt, nauczycielką literatury i wielbicielką psów. Oksana wspólnie ze swoim psem Flari zachwyciła jury i publiczność podczas 14. edycji programu Mam Talent, pokazami dog dancingu, czyli tańca z psem. Dziś prowadzi warsztaty i spotkania, podczas których uczy, jak lepiej zrozumieć psie zwyczaje, rozpoznawać sygnały i budować z czworonogami pozytywne emocje. To okazja do nauki, ale też dobrej zabawy dla całej rodziny.
2: Reklama. Nowy rok akademicki na wypasie?
3: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
3: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
4: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: 25 zł zniżki na McDonald's na pyszne.pl, a potem jeszcze 25 i jeszcze 25. Wpisz kod więcej maka i zgarnij aż 3 zniżki po 25 zł.
7: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
8: Hybrydowa, oszczędna, dostarczająca wrażenia z jazdy. Taka jest Honda HR-V. Wsiądź za kierownicę i przekonaj się. Kompaktowy SUV Honda HR-V już od 119 900 zł. Zapraszamy do salonów i na honda.pl. Zapraszamy do Hondy D&D przy ulicy Karkonoskiej 45 we Wrocławiu. Telefon 71 33 43 110.
9: Euro wjechało, żeby się sprzęt już jutro miało.
10: Kupujesz nowy sprzęt? Możesz go mieć nawet jutro. W RTV Euro AGD ekspresowa dostawa za 0 zł z DPD. A jeśli szukasz nowego smartfona, kup smartfon Xiaomi Redmi Note 17 Pro Max za 2399 zł. Dzięki ekspresowej dostawie za 0 zł z DPD może być u Ciebie już jutro. Promocja na wybrane produkty. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
11: I po reklamie.
12: To jest RMF Max.
13: Hity na maksa.
12: Oleśnica 96 FM.
14: Tu RMF Max. Czas na informacje w skrócie. Ania Szulkowska za mikrofonem. Zaczynamy Flash. Zapraszam. Wałbrzych wzbogaci się o nowoczesne centrum przesiadkowe. Będzie ono wyposażone w 4 zadaszone perony, komfortową poczekalnię dla około 100 osób, miejsca postojowe dla samochodów, taksówek oraz strefę Kiss and Ride. Ważnym elementem będzie odnowiony historyczny neon PKS, który znajdzie się na fasadzie budynku.
15: Cała konstrukcja dworca będzie żelbetowa, bardzo solidna. Cały dworzec będzie wykończony na tyle ergonomiczny, że chcielibyśmy, żeby w głównej mierze był utrzymywany przez roboty, które, jak Państwo wiecie, goszczą w naszych obiektach coraz częściej, czy to w salach gimnastycznych, czy to w akwazdroju, zastępując chociażby osoby sprzątające. One utrzymują u nas infrastrukturę.
14: Mówił Kacper Nogajczyk, wiceprezydent Wałbrzycha. Dodajmy, że zakończenie budowy centrum przesiadkowego planowane jest na maj 2027 roku.
12: To jest RMF Max.
14: Tymczasem już na początku przyszłego roku zakończy się remont ratusza w Lądku Zdroju w powiecie kłodzkim. Prace rozpoczęto 2 lata temu po powodzi, która dotknęła południe regionu. Kompleksowy remont wart jest ponad 12 milionów złotych. Przypomnijmy, że ratusz znajduje się w zabytkowym budynku.
11: Mieliśmy wymianę pomp ciepła, mieliśmy również zainstalowaną windę dostosowaną do obiektu zabytkowego oraz dostosowujemy cały obiekt do potrzeb osób niepełnosprawnych. Do tego też kwestie pracy na elementach zabytkowych, dekoracje, zbijane tynki. To wszystko jest robione w konsultacji z konserwatorem wojewódzkim.
14: Mówił Tomasz Nowicki, burmistrz Lądka Zdroju. Ratusz to najbardziej charakterystyczny element lądeckiego rynku. Dzieje się na Dolnym Śląsku. Ruszyły zapisy na wyrypę śladami Daisy i bieg Daisy dla najmłodszych. Obie imprezy zaplanowano 10 października w Świebodzicach. O szczegółach już teraz nasz reporter Bartek Paulus.
13: Wyrypa śladami Daisy to 22-kilometrowa trasa dla miłośników pieszych wędrówek. Start zaplanowano na godzinę 7. Uczestnicy zostaną podzieleni na grupy według stopnia zaawansowania, a tempo marszu każdy wybiera sam. Chwilę po 10 rozpocznie się natomiast bieg Daisy, czyli finał cyklu Korona Młodego Biegacza. W zawodach mogą wziąć udział dzieci do 14 roku życia, a dystanse dostosowano do wieku uczestników od 50 do 1000 metrów.
14: Biegi zaplanowano w Parku Miejskim, a informacje o zapisach znajdziecie na stronie organizatora Fundacja de Sport. Wałbrzych ma kolejne powody do dumy. Akademia Koszykówki Górnika Wałbrzych znalazła się wśród 20 najlepszych młodzieżowych akademii koszykarskich w Polsce. Za złoty certyfikat klub otrzymał 105 tysięcy złotych, które przeznaczy między innymi na sprzęt i szkolenie trenerów. W strukturach Wałbrzyskiej Akademii trenuje obecnie około 200 młodych zawodników.
8: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
14: Wieczorem trochę więcej chmur w regionie, ale bez cienia deszczu. Krótko mówiąc, jak ktoś się zastanawia, czy można wychodzić, to potwierdzamy. Można, jest bezpiecznie. W prognozach żadnych niespodzianek. Noc nadal ma być sucha, jedynie chłodna w granicach 11-9 nawet kresek na plusie. No cieplejsza kołdra dzisiaj w cenie. Rano kompletna zmiana klimatu, masa słońca, będzie pogodny czwartek z temperaturą nawet do 23 stopni. Bez deszczu wiatr też raczej umiarkowany.
0: Kasztan spadł mi dziś na głowę, więc spotkanie będzie przebojowe, to na pewno i to naprawdę wydarzyło się dzisiaj, tak więc uważajcie, jak jesteście w parku, to ten czas. Przemek Grabowski, witajcie po 19:00. Wróci Illenium, będzie też Swedish House Mafia, moja wciąż klubowa jedynka od tych gości, czyli Happiness is So Sad, ale teraz posłuchamy jego przeżyć. Somber, My Body Isn't Ready.

mogą wrócić na miejsce pierwsze listy Hot Bands. Właśnie w tym bicie Swedish House Mafia, Le Kelly, Happiness So Sad. Pięknie, nowe wydanie od 20. A teraz taki francuski akcent, no bo przecież dzieje się w Paryżu, trwa paryski tydzień mody. Już wiadomo, kto się pojawił. Jak myślicie, kogo złapali paparazzi? Na pokazach pojawiła się ostatnio Rihanna, Jennifer Lawrence, ale także Jennifer Lopez. No to teraz taki francuski akcent w RMF Max. Parlez-moi.

Sezon Dawid Podsiadło, a ja uważam sezon na spacery w parku wśród kolorowych liści za otwarty. Warto, w szczególności, że spacer może pomagać w wymyślaniu pomysłów. Potwierdzono, badania wskazywały, że chodzenie sprzyja kreatywnemu myśleniu. No to na spacer za chwilę kolejny klasyk wieczorowo w RMF Max. Morandi w niezapomnianym Angels, a od 20 nowości w kolejnym wydaniu listy Hot Bands.

Znaleźli miłość, może znajdą się na wybiegu. Calvin Harris i Rihanna, no bo przecież Rihanna rządzi w Paryżu, gdzie trwa paryski tydzień mody, Paris Fashion Week. Ciekawe, ile Rihanna wyda na nowe ciuszki. Na pewno zabrała z Ameryki swoją złotą kartę kredytową, ale z kartą to trzeba uważać, bo potwierdzono, zakupy kartą są psychologicznie łatwiejsze niż płacenie gotówką, bo nie widzimy tych pieniędzy, nie czujemy ich, nie wąchamy, nie dotykamy i czasami to nie czujemy, że wydajemy. Chyba każdy może się do tego przyznać. Wracamy do nowości w RMF Max. Macie to całkowicie za darmo, nie trzeba nic płacić. Taneczne bity z Niemiec, projekt Neptunika w rozpędzonym What If.

0: Die. Przy tym hicie na Mundialu zaczynały się nasze wakacje. To Shakira, a tutaj proszę, dzisiaj ostatni wieczór września. A Shakira ma dla nas już coś na jesień, bo przecież w poczekalni listych Obenz jest Maluma i Shakira. W piosence Aqua warto sprawdzić i warto głosować. Nowe wydanie, nowa dziesiątka już od 20. Za chwilę kandydat do miejsca pierwszego Marlon Hofstadt i jego I Like.
1: Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Masz problem z maglownicą? Automark Marek Kraus w Oleśnicy regeneruje przekładnie kierownicze do aut osobowych i dostawczych. Kompleksowo, na miejscu lub wysyłkowo. Z roczną gwarancją. Oleśnica, ulica Wądoły 9. Telefon 501-285858.
11: Jeśli usłyszysz ten dźwięk
12: AI,
11: to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
12: I po reklamie.
13: Z tej strony Asia.
14: Tu Radek.
15: Cześć, tu Daria Zawiałów.
16: Hey, it's Dua Lipa.
17: Cześć, tu Dawid Związek. Razem jesteśmy RMF Max.
11: RMF Max. Oleśnica 96 FM.
18: Wieczorem trochę więcej chmur w regionie, ale bez cienia deszczu. Krótko mówiąc, jak ktoś się zastanawia, czy można wychodzić, to potwierdzamy. Można, jest bezpiecznie. W prognozach żadnych niespodzianek. Noc nadal ma być sucha, jedynie chłodna w granicach 11-9 nawet kresek na plusie. No cieplejsza kołdra dzisiaj w cenie. Rano kompletna zmiana klimatu, masa słońca, będzie pogodny czwartek z temperaturą nawet do 23 stopni. Bez deszczu wiatr też raczej umiarkowany.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Reasons to Ellie Oaks, która akurat w środę wypada nam zestawienie listy Hobbs, ale dzisiaj się podzieje. Będzie Aich i Mata, będzie też premierowo Samfeld, który wraca w nowej tanecznej petardzie. Pojawi się Miley Cyrus, Armin Van Buren. Startujemy dosłownie za kilka chwil. Teraz sprawdzimy szybko ciekawe wydarzenia.
1: Hej, Sopran z tej strony mikrofonu. Pojawiam się, żeby podrzucić kilka ciekawych opcji na wolny czas. A jesień w regionie zapowiada się mega gorąco i tu nie chodzi o temperaturę. Powiatowe Centrum Edukacji i Kultury wkracza do akcji i serwuje prawdziwy weekend seniora z kulturą. I już w sobotę od godziny 10 do 14 na seniorów czekają bezpłatne zajęcia ceramiczne, plastyczne, literackie i ruchowe. Seniorzy, nie siedźcie w kapciach w domu, tylko wpadajcie po kulturę na całego. Dla tych, którzy wolą planszówki, bez względu na wiek, Oleśnicka Biblioteka Publiczna imienia Mikołaja Reja ma październikowe spotkanie z grami planszowymi. W sobotę między 15 a 21 to 6 godzin rzucania kostką, przesuwania pionków i bezlitosnych negocjacji przy stole. Można przynieść swoje gry albo zagrać te, które są dostępne w bibliotece. A w sobotę wieczorem nie śpimy, bo świętujemy. Oleśnicka Maska zaprasza na swoje urodziny. Impreza zapowiada się mega grubo. Start o godzinie 22, a na konsolecie króluje DJ MD, gwiazda znana z Sunrise Festival. Do tego DJ Johnny X rozkręca atmosferę jako rezydent, a wy rozgrzewacie parkiet i świętujecie w wyjątkowym stylu.
2: Reklama.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: A cappuccino też za piątkę?
6: Też.
5: A flat white?
6: Też.
5: A...
6: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
7: Dzień dobry. Gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinistę. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
8: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
9: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
10: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz, a także wybrane cukierki czekoladowe na wagę tylko 3,39 za 100 gramów. Oferta ważna do 3 października.
11: Carrefour w sumie najlepszy jest.
12: I po reklamie.
13: Hejka, tu Maciek.
14: Ja też dołączam, jestem Aneta.
15: Hey, this is Imagine Dragons.
16: What's up, it's Sean Paul.
17: Siema, tu Dawid Związek. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max.
19: Oleśnica 96 FM.
0: Dobry wieczór, po 20. Przemek Grabowski w RMF Max. Świętujemy dzisiaj, no bo mamy nowe studio, nowe zabawki, no i mamy jeszcze dziewczyny. Dzień chłopaka, no to chłopaki, miejsce 10 leci dzisiaj dla was. A tutaj nasz Mata i Brytyjczyk DJ Aich, który przerabia disco klasyk, no i jeszcze po polsku nawija nasz Mata, na którego warto głosować. rmfmax.pl, ring my bell.
20: RMF Max 10. Numer 10.

0: Kiedyś robił takie bardzo delikatne, rozmarzone, tropikalne house'y. Dzisiaj przyspiesza Sam Feld. Może słyszeliście go w Polsce nieraz, bo uwielbia wracać do nas na gościnne występy. Need That Love to nasza premiera. No jak to czujecie? Będzie tańczone? Myślę, że tak. Będziemy tego słuchać rmfmax.pl, a teraz wsłuchujemy się w kolejną nowość. Witamy już w zestawieniu, już wśród najlepszych w Polsce. Wrócił Lost Frequencies, a śpiewa Mary Frost. Paraiso to miejsce 9.
1: Numer 9.

Mrozu odwiedził ostatnio RMF Max, a Karina Nicińska przeprowadziła bardzo fajny, ciekawy wywiad z Mrozem. Co powiecie? Polecam wieczorowo. Wywiad znajdziecie na YouTubie, częściowo także na Instagramie. Dzisiaj 8 na liście Hobbens, Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem. Teraz światowa rekordzistka, bo jej nowy krążek bije rekordy w Stanach, w Wielkiej Brytanii, w Polsce. Może też w końcu wejdzie nam do zestawienia listy Hobbens. To Miley Cyrus w RMF Max. Jej Bass Persuades. Let's go.

0: Pięknie nam tutaj wlatuje dzisiaj na miejsce siódme listy Hobbence, to Armin van Buuren. Komu powinien podziękować za sukcesy? No na pewno fanom, ale przede wszystkim swojej mamie, która kupiła mu pierwszy komputer, no i tak rozpoczęła się jego historia. W pewnym momencie przyznał, że z nudów zaczął robić muzykę. No fajnie, że mógł się tak nudzić. Dzięki temu mamy jego hiciory i możemy to wszyscy przeżywać. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę sprawdzamy, gdzie ląduje Tempe City w numerze Self Aware.
1: Max. Reklama. A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: Ci panowie z Media Expert.
1: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
3: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
5: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
4: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
5: Uff, jest dla mnie ratunek.
4: Tak.
5: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
6: Zdrowid. Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: I po reklamie.

Electronic Griffin, taneczna nowość w RMF Max, World Away. Dlaczego Electronic? No bo zanim został gwiazdą muzyki elektronicznej, to studiował inżynierię elektryczną i elektronikę. Ukończył Uniwersytet Południowej Kalifornii, a kariera DJ-a, no to była spora zmiana w życiu, ale na pewno nie żałuje i czeka na więcej waszych głosów na rmfmax.pl, a my otwieramy pierwszą piątkę. Może nie zajmuje się elektroniką, ale świetnie śpiewa. To Margaret, już na piątym, Prima Ballerina. RMF Max 5, numer 5.

Też soczyste klubowe bity i jest również nowość od przyjaciół z Adriatic, Palm of Your Hands. Czeka na wasze głosy w tym tygodniu i być może debiut właśnie dzisiaj. rmfmax.pl. Kto dołoży im swój bardzo ważny głos? Halo, fani progresywów i melodiki, wskakujemy, głosujemy. Wieczorem to brzmi jeszcze lepiej, tylko trzeba zrobić się trochę głośniej. Przed nami nowa jedynka, a pierwszą trójkę otwierają nam Post Malone i Swae Lee, Sunflower.

Nowy hit? Nowy trik? No i chyba dobrze znana już Rose. Czeka na wasze wieczorne głosy. Halo dziewczyny, halo chłopaki, głosujemy rmfmax.pl. Na miejscu trzecim, jeszcze wrześniowo dzisiaj, Post Malone i Swae Lee w numerze Sunflower. Dwójka już tak wysoko, MJ Deli i jego Deli Supreme. A kto zamyka ramę wrzesień na miejscu pierwszym? Właśnie tak się zamyka ten miesiąc, bardzo energetycznie. Na miejsce pierwsze wraca Alan Walker, śpiewa Ava Max, Fate. One. Numer jeden.

0: dobowo. Alan Walker wraca na miejsce pierwsze listy Hobbensy. Ja wracam do was z hitami, z nowościami. Teraz sprawdzimy szybko, gdzie warto wyjść.
1: To cały czas RMF Max Oleśnica, a ja zjawiam się ponownie, bo w regionie sporo się dzieje i przed nami kilka wydarzeń, których nie warto przegapić. Sopran z tej strony, a najmłodsi ich rodzice oraz dziadkowie mogą liczyć na niecodzienne warsztaty w bibliotece dla dzieci i młodzieży pod Sową. Sobotnie spotkanie poprowadzi Oksana, behawiorystka psów, nauczycielka literatury i prawdziwa miłośniczka czworonogów. Warsztaty skierowane są do dzieci od 5 roku życia, ale najfajniejsza zabawa zaczyna się wtedy, gdy weźmie w nich udział cała rodzina. Dla fanów muzyki szykuje się wyjątkowy sobotni wieczór w piwnicy Starego Klasztoru we Wrocławiu. Zagrają tam dobrze znane przeboje zespołu ABBA. Mamma Mia, czyli The Best of ABBA, to gwarancja wybuchowej energii oraz okazja do wspólnego śpiewania największych hitów. Nie zabraknie też czegoś dla tych, którzy lubią bawić się na parkiecie i śpiewać do utraty tchu. W piątek w klubie Maska w Oleśnicy rusza taneczne karaoke z DJ-em Tinsem. Największe hity, wspólne śpiewanie i parkiet pełen pozytywnej energii. To plan na start weekendu, który nie może się nie udać. Klimat gwarantowany, początek o 22, a rozgrzany parkiet przez całą noc. Sprawdźcie moje propozycje i coś z nich wybierzcie, aby dobrze się bawić.
2: Reklama. Halo, Kasia?
3: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
2: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
3: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
4: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
6: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
3: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
2: Kochani, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
3: Ascorvita Max?
2: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi.
2: I po reklamie.
5: Tu Kasia.
6: Jestem Radek, a to moja ekipa.
7: Hey, this is Calvin Harris.
8: Cześć, tu Daria Zawiałow.
9: Witajcie, tu Asia Meus. Razem jesteśmy RMF Max.
4: Oleśnica 96 FM.

To którzy DJ-e przychodzą wam do głowy? Może gdzieś tam po drodze? Jest także ten gościu, no mistrz house'ów ze Stanów, Armand Van Helden i jego My My My.

0: Piękny klasyk wjechał nam tutaj wieczorowo. Avicii, jego The Nights. Z pozdrowieniem dla wszystkich milionerów. Każdy może być milionerem, w szczególności jak się słucha RMF Max, bo mamy przecież nową zabawę i rozdajemy dużo kasy. I możesz wygrać nawet 1 000 000 złotych u nas jesienią. Naprawdę, szczegóły na rmfmax.pl. Niech każdy milioner, milionerka pamięta, że graba jest waszym kolegą, jakby co. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę Tame Impala. Wrócą też dziewczyny Jennifer Lopez i Daria Zawiałow.
1: Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Merdające ogony, głośne mruczenie i mnóstwo powodów do miłości. Świętuj Międzynarodowy Dzień Zwierząt z Allegro. W strefie marek znajdziesz produkty dla swoich pupili od Pedigree, Whiskas i Sheba. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
5: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
4: Zdrowi.
10: I po reklamie.

Turn the Lights Off, imprezowy hicior Just a Jack Style z zaproszeniem do szafy. Bo można sprawdzić, co się tam ma imprezowego, albo można zrobić porządek w szafie, a nawet chyba trzeba. Podobno im więcej mamy ubrań, tym niekoniecznie łatwiej zdecydować, co założyć. Wiedzą o tym chłopaki na pewno. Większy wybór może zwiększać zmęczenie podejmowaniem decyzji. No to już wiecie, mniej czasami znaczy lepiej. Chociaż nie wiem, czy dziewczyny to akurat wezmą sobie to do serca. Teraz numer dla wszystkich, którzy szykują jesienne porządki w szafie. Two Colors, nasza nowość w RMF Max, Primadonna.

Tak naprawdę ma na imię Shane Booth, ale znamy go jako Somber. Przed chwilą My Body Isn't Ready. Chodził do prestiżowej LaGuardia High School w Nowym Jorku, szkoły znanej z kształcenia młodych artystów, i już wtedy w szkole średniej wiedział, że chce być na listach przebojów, że chce być popularny, no i te marzenia się spełniają. Robin Schulz nie kończył żadnej szkoły dla DJ-ów, a jednak występuje dookoła świata i mamy go teraz w RMF Max. Wieczorowo Robin Schulz odświeża klubowy klasyk Take It Slow.

0: Ja to bym się chciał wbić na pizzę do DJ-a Axwella, bo potrafi podobno zrobić niesamowitą pizzę. Jest to najlepszym kucharzem z wszystkich przyjaciół, z członków Swedish House Mafia. No i tutaj nasz kucharz solowo Axwell, jego Whatever It Is On. Może ktoś się słucha w kuchni? No to dobrego bitu w kuchni po 22 też nie zabraknie. A ja wracam do was jutro. Przemek Grabowski, zapraszam. Czwartek 18 będę wam towarzyszył z hitami, z nowościami. A od 20 nowe wydanie listy Hot Bands. Do usłyszenia, cześć.
1: Reklama.
2: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
3: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
2: No, tego z Media Expert.
3: No tak.
4: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: W te 5 lat pewnie najpierw licencjat, potem magister, ale wcześniej zostałbym ekspertem od sprzętów, żeby studiowanie wchodziło na wyższy poziom.
9: Wybierz przedmiot, który pomoże ci skończyć studia i obroń swoje zdanie. Zdobądź tytuł eksperta i kartę podarunkową do Media Expert o wartości 1000 zł. Zgłoszenia na rmfmax.pl.
10: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
11: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
12: I po reklamie.

0: zawsze, bo te słowa twarde są nawet od
1: spiżu.
0: Co najmniej tak mówił pan kracy, biżuterii. Nie chcesz, nie chcesz mojej kasy.
2: Chcesz szczęścia.
0: W sumie po co biżuteria, jak masz oczy bomba.